0: Większy ruch na drogach i więcej patroli zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagra o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
1: Rock Radia.
0: Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
2: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
0: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina, kapitana tankowca z rosyjskiej floty cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
3: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
0: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
1: Pogoda.
0: Na termometrach dziś od 20 do 26 stopni, ale pogoda w kratkę. Trochę słońca, ale też przelotne opady deszczu. Możliwe w całej Polsce, a na zachodzie możliwe także burze.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce, 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria.
1: Rock Radia.
0: Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
0: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
3: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
0: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
1: Pogoda.
0: Przelotny deszcz możliwy w całym kraju, ale będą też przejaśnienia. Po południu i wieczorem na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
1: Rock Radio 103,7 FM.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Podcastex w Rock Radio. Cześć, tu Kuba Kaleta. Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcastexu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych. Po 10:00 porozmawiamy o tym, co wypada, a co nie wypada krzyczeć pod adresem muzyka, który właśnie występuje na scenie. Ale najpierw sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.

0: Odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open.
1: Rock Radia.
0: Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
2: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
0: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł. 94 grosze. Benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6 zł. 40 groszy. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
3: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
0: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
4: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
0: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem około 17:18 z Rosjanką Dianą Schneider.
1: Pogoda.
0: Dziś dość ciepło, na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku, ale w całym kraju może przelotnie popadać, a na zachodzie i na południowym wschodzie przelotnie zagrzmi. Będą też jednak przejaśnienia.
1: Rock Radio 103,7 FM. Podcastex w Rock Radio.

0: Podcastex w Rock Radio.
1: A naszymi patronami i patronkami imiennymi są Ciepły z miejsca, Grzegorz Hatala, czyli twój instagramowy pan od podatku. I mógłbym tak jeszcze długo wymieniać.
2: No dalej, dawaj.
1: Dobrze. Magenta, Jean-Claude i Bubciu, czyli legendy z Widzewa.
3: Widzewa, aha. Brawo, tak.
1: Grzegorz Kyc, lepszy niż nic. Mm-hmm.
3: Klasyk.
2: No, i widzisz.
1: No i się zdrało.
3: Sporo.
1: No, ale nie, właśnie, ja to wypikam.
2: Okej. Okay.
1: Więc można w chuj. No, zacznijmy w ogóle od tego, że w studiu Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcastekstu.
2: Cześć. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: I mam do was takie pytanie na początek. Dlaczego Jędrzej jeszcze nie pokazał dupy?
2: No my czekamy cały czas, nie? Sami nie jesteśmy pewni, czy
3: to jest lepszy. Ciekawe, tak, bo my czekamy, też ludzie, którzy płacą, to znaczy ci konkretni patroni, bo to nie Jędrzej, tylko ludzie, którzy to kierują do Jędrzeja. Ludzie miesiąc w miesiąc płacą jako patroni, a Jędrzej jest strasznie pruderyjny, to prawda. Znaczy dla nas to jest, jakby im dłużej Jędrzej nie będzie pokazywał dupy, tym więcej pieniędzy dla nas, tak. A jesteśmy zakłani, więc tak. To jest super.
2: Ja bym już na samej przyzwoitości pokazał, nie?
3: Tak.
2: W tym
3: taka
2: momencie.
3: Ja też trochę. No. Znaczy mnie nie trzeba prosić dwa razy, nie?
1: A wy wiecie, kim jest Jędrzej?
3: Nie, tak zupełnie serio to nie. Aha, czy na przykład wiemy, czy to będzie przyjemne, czy nie, to się
1: no,
3: już stanie.
1: No w ogóle, tak jakby kim jest to
3: podejrzewam.
1: No.
3: Nie, ale obstawiamy, że to mężczyzna.
2: Ostatnio widziałem taką rolkę, jak raperowi Słoniowi krzyczeli z publiczności, żeby pokazał dupę, to jest częste w ogóle. Tak. Nawet Dwa Sławy nagrały taką piosenkę, Pokaż dupę ostatnio, którą grają wtedy, kiedy zaczyna się ten...
1: Happening.
2: Te okrzyki z dołu. No i tam Słoń rzeczywiście powiedział, że będzie, bo to było na Juwenaliach, że będzie musiał pójść do dziekanatu chyba i do władz uczelni, bo...
3: O zgodę?
2: Tak. Nie, żeby zgłosić tych studentów. Co to, nie?
3: No to Słoń żartował, a kilka dni temu Grabarz z Piżamy i Strachów się bardzo zbulwersował tym, że tak gdzieś krzyczano na jakimś koncercie, że było dużo młodzieży i że to jest nie do pomyślenia i że on prawie zszedł ze sceny. To jest punk rock, co?
2: Kiedyś była taka dyskusja na forum kultu, że jakby czy należy krzyczeć Kazik grać kupa mać. Nie? W sensie, no, czy to jest punk rock fajnie, jego? Czy jednak to są tak panowie, których nie znasz, więc może jednak zamknięcie mordy z takimi odzywkami.
1: No, biorąc pod uwagę, że muzycy kultu strali na talerz, no to myślę, że nie powinno ich to
2: ale to raz.
1: No ale, znaczy, ale porządnie.
2: No tak.
3: No raz, o którym wiemy, nie?
1: To
3: jest długa historia.
2: Do książki trafiło, do literatury.
1: Tak, jak duża jest szara strefa defekacji na talerz.
3: Naczynia.
1: Tak zwane,
2: to są ciemne
1: liczby tak zwane.
3: Tak, to był straszny problem w latach 90.
2: Tak. Panie w kuchniach się nie wyrabiały.
1: Nie mogły to szorować.
2: W hotelach po prostu, co nie wiesz, jak przyjeżdżał Lady Punk czy coś. Nie?
3: Dlatego takie wzięcie miały te takie jakieś arkoroki, te takie brązowo-przeźroczyste.
1: Tak, na nich nie było widać.
3: Nie było, oczywiście.
2: No. Psychologiczny wątek, prawda? Wyjaśniliśmy.
3: No. Tak, młodzieży trzeba powiedzieć.
0: Podcastex w Rock Radio.

0: Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcasteksu, podcastu o latach 90. i zerowych. Już za chwilę porozmawiamy o tym, co może się przytrafić, kiedy człowiek za długo siedzi w studiu, no i nie może z niego wyjść. O szczegółach już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcastexu, czyli no, jednego z najpopularniejszych podcastów w kraju, a Podcastex to podcast o latach 90. i zerowych.
1: Podcastex w Rock Radiu.
0: W ogóle ja od 3 minut próbuję powiedzieć, że... Ale to bardzo dobrze. Ja właśnie liczyłem na taką rozmowę.
2: Tak jest lepiej, nie?
0: Tak, oczywiście, no. Że tak. Oczywiście, że tak. To w ogóle nie będzie to w żaden sposób uporządkowane i ja jestem wielkim zwolennikiem tego.
2: Super.
0: Ja chciałem powiedzieć, że Podcastex, który tworzą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, to jest podcast.
3: Tak jest.
0: Tak. Który to traktuje o latach 90. i zerowych, natomiast nie w sposób taki nostalgiczno-romantyczny, tylko wy dekonstruujecie tę dekadę, omawiacie rzeczy i zjawiska związane właśnie z tamtymi czasami. I Podcastex to jest wasza główna, ale to nie jest wasza jedyna działalność, dlatego że wy nagraliście również dla zaprzyjaźnionego z Rock Radiem Radia Tok FM podcast lub czasopisma.
2: A tak? To jest jakoś powiązane?
0: No.
3: Bo, mają tak. Zgodnie, mają kosy.
0: Coś. Jest to kapitał po prostu wspólny. Czy polski...
2: Zakładowy.
0: Tutaj no niech to tak, zostanie
2: oczywiście,
0: w sferze niedomówień. Nie, to jest od światełek, ten pilot, a to jest od klimatyzacji.
3: Ja wyłączę klimat, bo jest
0: dobrze.
3: Strasznie zimno, proszę Państwa,
0: dobrze.
3: W tym studiu.
0: To jest tętno pulsu, tak?
3: Na żywo, na gorąco.
0: No. Tak. Jak piknie, to wtedy się zamknie. Za chwilę powinno się... Jeszcze raz może piknij, na wszelki wypadek.
3: Jej! Strasznie mi, proszę Państwa, wiało prosto w ryj. To jest doświadczenie agorowe w ogóle, no. Które miałem od zawsze, pracowałem tutaj kiedyś w Agorze. A przepraszam, nie wiadomo, czy Rock Radia to jest Agora, czy nie.
0: To,
3: nie mówimy o tym tutaj.
0: Nie, no mówimy.
3: Okay.
0: Mówimy jak naj... Ja to zawsze podkreślam z dumą.
3: Okej, okay, no więc pracowałem tu kiedyś i w takim miejscu, które teraz jest remontowane w newsroomie na dole i tam tak były biurka postawiane, że wentylacja nam napierdzielała w oczy prosto i miałem co chwila czerwone gały, proszę Państwa.
0: Ja mam taki problem, że jak za długo posiedzę w klimatyzacji, to mam coś na kształt takiego jakby zapalenia pęcherza. Znaczy czuję, że mi się chce, a mi się nie chce. To jest najgorsze uczucie ever. Nie polecam tego nikomu.
2: To znam to. To może być też związane z wiekiem, nie? Ale to nie wypominając ci absolutnie.
0: Znaczy, my
2: za 10 minut będziemy szli siku, no umówmy.
3: Ja będę siedział tutaj.
2: Jestem zacyfnikowany przez niego.
0: Biorąc pod uwagę, że to i tak będzie zrobiony remont, to myślę, że jak nawet coś tam skapnie, no...
3: Można stać w kącie.
2: A, to jest ta teoria skapywania, tak?
3: To precyzyjnie to, tak? Dobrze, tam akurat jest taki nosiczek, zobacz tutaj.
0: Ale tylko, że on jest z dziurą, wiesz? Bo to jest klosz od lampy,
3: ale
0: tak naprawdę.
3: Ale problem z dziurą.
0: No w sumie
3: powiedziałeś, że będzie remont.
2: Taka jego uroda.
0: No więc tak, lub czasopisma. Trzy czy cztery sezony były lub czasopism?
3: Trzy.
2: Tak, bo jeszcze był prezydencki podcast dla Toku.
0: A faktycznie. Tak. No. Też go słuchałem, tylko wyrzuciłem z pamięci ten fakt słuchania. Bo ja na polityce tak się średnio znam.
2: A to my też.
0: Tak?
2: To
0: w niczym nie przeszkadza.
2: Próg jest nisko, jeśli chodzi o wejście.
0: I też macie na swoim koncie dwie książki z cyklu Polski Milenium. Przeczytane.
2: Tak. Super.
0: No, naprawdę, to są dobre książki.
2: Dziękujemy bardzo.
0: A jak się okazuje, nie każda książka, która traktuje o latach 90. jest z miejsca dobrą książką.
2: No.
0: Ale nie chcę tutaj szkalować Pigałta i Przemka Korso.
2: Kurczę, no ładnie jest wydana.
3: Bardzo ładnie wydana,
2: nie? Tak, żeby mówić dobre rzeczy o ludziach, to jest bardzo ładnie wydana. Tak. Ładniej niż nasza. Nie chcę tutaj cisnąć naszego wydawnictwa, ale fakt faktem.
0: No, biorąc pod uwagę, że ja akurat jej słuchałem i waszych książek też słuchałem, to jest to ogromna różnica, jak jest wydana.
2: Są tacy ludzie, którzy kupują fizyczne książki i
0: są takie świry.
2: Introligatorską maestrię. Nie, jest faktycznie ładnie wydane, no bo to chyba widziałeś, może przynajmniej widziałeś, tak. że to imituje kasetę VHS.
0: Tak. No i jest też bogato ilustrowana.
2: Pewnie.
0: Dobra, ale my tu nie mieliśmy ich szkalować, bo...
2: Nie, mówimy, że jest ładnie wydane.
3: Ładnie wydana i to tyle do sobie.
0: Jest to książka, po prostu.
2: Tak.
1: Podcastex w Rock Radio.

Przypominam, że dzisiaj gośćmi Rokradia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy Podcasteksu, podcastu o latach 90. i zerowych, no i przy okazji jednego z najpopularniejszych, najchętniej słuchanych podcastów w kraju. My już niebawem porozmawiamy z Bartkiem i z Mateuszem o tym, kiedy się zorientowali, że to, co robią, to coś więcej niż tylko hobby i kiedy to, co zaczęło się właśnie jako pasja, no stało się tak naprawdę źródłem utrzymania. O szczegółach już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rokradia.

0: Podcastex w Rock Radio. Tu Kuba Kaleta. Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy Podcastexu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych. Już za chwilę podpytam chłopaków o to, kiedy zorientowali się, że to, co robią, jest czymś więcej niż hobby dla garstki słuchaczy, a staje się to, no, poważnym biznesem. Ale najpierw sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
1: Tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie.
0: Newsy Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
2: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
1: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
3: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
1: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta, zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
1: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty, jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
1: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.
0: Pogoda.
1: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze, ale będą też chwile ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie przez 22 na Mazowszu i Pomorzu do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Podcastex w Rock Radio.

0: Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych.
1: Podcasteks w Rock Radiu.
0: Kiedy się zorientowaliście, że Podcasteks to jest coś więcej niż taki zajawkowy projekt robiony dla garstki słuchaczy, a poważny biznes? Oczywiście nie mówię tego z przekąsem, ale no bo generalnie wiem z Q&A, że to jest główna rzecz, którą się zajmujecie i to jest też rzecz, która wam przynosi pieniążki, więc no jest to poważny biznes, tak? To jakby bez cienia ironii.
2: Za siebie mogę powiedzieć, że w momencie, w którym odszedłem z części etatu, na której byłem, znaczy ta część etatu skracała się i skracała, była coraz skromniejsza i w końcu nic z tego etatu nie zostało w firmie, w której pracowałem, więc to rzeczywiście był taki moment. Wydaje mi się, że to przyszło jakoś po końcu pierwszego sezonu, na początku drugiego. Mm. Gdy wróciliśmy z drugim, zobaczyliśmy, że jest ten boost słuchaczy, że być może część osób doszła w wakacje, usłyszała, że coś takiego jest, nie? I mieliśmy faktycznie wtedy te wyniki dużo lepsze i one się tylko zwiększały do jakiegoś momentu. No,
3: no tak, myślę, że to był drugi sezon faktycznie. Zrobiliśmy ich troje, zrobiliśmy lisa, nie? Lisy. I te odcinki, tak, i te odcinki się niosły jakoś tam i te rzeczy zaczęły latać, udostępniane przez też jakieś zasięgowe postaci czasami, więc to tak troszkę poważniej zaczęło wyglądać, a potem uruchomiliśmy Patronite'a, bo to już było później, już chyba w drugim sezonie uruchomiliśmy Patronite'a, po tam miesiącach zastanawiania się, czy to w ogóle
0: wypada,
3: oczywiście, że wypada.
2: Pieniądzory.
3: Tak, i okazuje się, że no, ludzie rozumieją tę formułę, no to jest dobrowolne absolutnie, że się dorzucają do tego interesu, a jak oni się dorzucali do interesu, to my też no, mogliśmy rezygnować z jakichś rzeczy zleceniowych po prostu i odcinać i poświęcać więcej czasu. No i to już się tak napędzało, ten Patronite też się napędzał, no ale ten drugi sezon mi się wydaje jakiś taki przełomowy, nie?
1: Podcasteks w Rock Radio.

0: Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych. Już za chwilę podpytam chłopaków o to, czy czują się autorami jednego z najpopularniejszych podcastów w kraju. O szczegółach już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Dzisiaj gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy Podcasteksu, podcastu o latach 90. i zerowych.
1: Podcasteks w Rock Radiu.
2: Biorąc pod uwagę, że słucham was od samego początku niemal, to też obserwowałem to, jak zwiększała się świadomość społeczna na temat podcastek. Nie, dlatego że pamiętam, że w ogóle jak zaczynałem to, co nasza wydawczyni Ola mówiła tutaj przed wejściem do studia, że jak ona przyszła do Rock Radia i zapytała mnie, z kim ja bym chciał porozmawiać, to ja powiedziałem podcastek. I pamiętam, że jak przyszedłem właśnie do Rock Radia i rozmawiałem z kolegami z redakcji na temat właśnie tego, no tam w ogóle o sobie opowiadałem i tak dalej, co ja tam robię w wolnych chwilach, to właśnie mówiłem, że jest taki podcast o latach 90., coś tam. I pamiętam, że ja musiałem ludziom tłumaczyć w ogóle, co to jest za podcast. A teraz, jak mówię, że no podcasteks, obcym ludziom, w sensie nie, że podchodzę na ulicy, mówię podcasteks, no nie?
3: Ale to się zdarza.
4: Można spróbować.
2: Rzadko, ale to w kolejce do sklepu na przykład. Tak. Jak się tam wolno ta taśma przesuwa, to mówię podcast. Zauważyłem, że ludzie mówią, albo słucham, albo że kojarzę, albo że słyszałem i tak
4: nienawidzę,
2: dalej.
4: Nienawidzę,
2: na przykład, tak. I zastanawiam się, czy jakby czujecie, że jesteście twórcami jednego z najpopularniejszych podcastów w kraju?
3: Nie.
2: Piękna wokaliza.
3: To nie są fakty obiektywne, to znaczy, jeśli człowiek zajrzy do rankingu top Spotify, to jesteśmy w okolicy tam 30 któregoś, 40 miejsca, więc czy to jest czołówka, czy nie, to niech każdy oceni. Czy na przykład, jak ktoś patrzy na jakąś listę billboardu, tak, czy i zobaczy, że jest numer, który jest w okolicy 40 miejsca i nie pójdzie wyżej, albo z rzadka pójdzie wyżej, to czy to jest rzeczywiście jakiś taki największy przebój. Znaczy, my się w ogóle nie możemy równać z Okuniewską, z Żurnalistą, z jakimiś Cyprianami, Majcharami i tego rodzaju sytuacjami. To w ogóle zapomnij, nie? Z Wojewódzkim i Kędzierskim, tak? To tam nas nie ma. Natomiast no, to jest kwestia definicji, co jest jednym z największych podcastów, a co nie, nie?
4: No to jest kłopotliwe. To znaczy, no, wydaje mi się, że jak na konwencję, którą my stosujemy, albo jak na to, jacy jesteśmy, bo to raczej nie jest kostium, tylko tak to robimy, jak sobie gadamy zresztą. Pewnie tutaj możesz poświadczyć. To jest i tak dużo.
2: Możemy zrobić dolewkę kawy, jakby coś.
3: Nie, jest git. No,
2: ale jakby coś, to możemy. Możemy zastopować magnetofon i...
3: A, to potem może.
4: No. A mogę dalej mówić, tak, przepraszam. O kawce, nie?
2: Przepraszam, no. Ale widziałem, że Bartek tutaj po prostu dopija resztkę kawy i pomyślałem sobie, że...
4: On jest koło 40, on przeżyje, naprawdę.
2: Dobra, przepraszam.
4: A to jest dorosły chłop. Wydaje mi się, że i tak jest tego dużo, to znaczy nie tego, tylko mówię o słuchaczach i to są liczby, które pozwalają funkcjonować, żyć, być zapraszanym do Rock Radia i w różne miejsca, więc to jest spoko. Czasami mam wrażenie, że ten podcast jest popularniejszy niż jest w rzeczywistości. To jest coś, o czym też gadałem z Bartkiem. Może nawet mówiłem to w odcinku, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, rozpoznania gdzieś w przestrzeni publicznej. Albo właśnie to, o czym mówisz, że to nam otwiera różne drzwiczki czasami, bo nie wiem, próbujemy coś załatwić, dowiedzieć się czegoś i okazuje się, że po drugiej stronie jest osobą, że oczywiście, ja was w ogóle uwielbiam i tak dalej, i tak dalej. Jak się to wszystko prześledzi, no to można odnieść wrażenie, że my faktycznie jesteśmy tam w jakiejś takiej totalnej czołówce. No my jesteśmy w czołówce, no, rozumianej w taki sposób, że jest pierdyliard podcastów. Każdy ma po prostu krewnego, który ma 8 podcastów, więc jeżeli my jesteśmy w tej grupie regularnie i mamy stałe audytorium, no to jesteśmy jednym z, ale nie jednym z 5 na przykład. Nie? To jest właśnie to rzeczywiście kwestia definicji. Jeden z najpopularniejszych, nie? Czyli jak to jest to top 30, no kurwa, to w sumie jest jeden z najpopularniejszych.
3: No tak, no
4: wydaje mi się, że się udało znaleźć odpowiedź.
1: Podcasteks w Rock Radio.

zerowych. Już za chwilę podpytam chłopaków o to, czy antybohaterowie poszczególnych odcinków ich podcastu w jakiś sposób się z nimi kontaktują, czy dają im jakąś informację zwrotną, czy mają jakieś pretensje, skargi i zażalenia na temat tego, w jaki sposób są przedstawiani w podcasteksie. O szczegółach już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Podcastex w Rock Radio.
1: Tu Kuba Kaleta, a razem ze mną w studiu są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy Podcastexu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych. Już za chwilę podpytam chłopaków o to, czy antybohaterowie poszczególnych odcinków ich podcastu w jakiś sposób się z nimi kontaktują, czy dają im jakąś informację zwrotną, czy mają jakieś pretensje, skargi i zażalenia na temat tego, w jaki sposób są przedstawiani w Podcastexie. O szczegółach już za chwilę, ale najpierw czas na newsy i pogodę.
2: Ostrzeżenia od synoptyków przed burzami w 6 regionach. Węgierskie media o węgierskich zarobkach Marcina Romanowskiego. Maja Chwalińska czy Diana Schneider dziś pojedynek o finał French Open.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z Łódzkiej Policji.
3: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik WG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
4: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
2: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
5: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdzie, zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
2: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.
0: Pogoda.
2: Dziś przeważnie pochmurno, ale będą też chwile ze słońcem. Będą też przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie przez 22 na Mazowszu i Pomorzu do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Podcastex w Rock Radio.

0: Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych.
1: Podcasteks w Rock Radiu.
0: To uniwersum, ten lore Podcasteksu ma swoich bohaterów, ale ma też swoich takich antybohaterów. To znaczy, to są postaci, które poddaliście takiej oczywiście merytorycznej, konstruktywnej, ale jednak krytyce. I mam tutaj na myśli na przykład Tomasza Lisa, Kubę Wojewódzkiego, Jarosława Jakimowicza, Jacka Łągwę. Nie, chyba nie.
2: Nie, co?
0: I zastanawiam się, czy na przykład, dlatego że, no, biorąc pod uwagę, że Podcasteksu słucha coraz więcej osób z sezonu na sezon i te informacje o tym, że jest taki podcast, docierają coraz szerzej, to czy mieliście odzew ze strony tych negatywnych bohaterów Podcasteksu, że no, oni wiedzą, że o nich na przykład nagraliście odcinek i tam, nie wiem, jakieś były groźby karalne czy coś?
3: Chcielibyśmy, kurczę, czasami się poprocesować, ale nie, to znaczy mamy jakieś sygnały, które wskazują na to, że niektórzy przynajmniej z tych bohaterów wiedzą o naszym istnieniu i o istnieniu tych odcinków. Bezpośredniego kontaktu nie było. Kiedyś Jarosław Jakimowicz, krótko chyba po naszym odcinku, wrzucił coś, co można by zinterpretować, przepraszam, jako przytyk w naszą stronę. Ale to jest już może życzeniowe, bo to jest wielki dziennikarz, to co on się będzie tym zajmował.
2: A krótko później był w moim mieście rodzinnym, w którym mieszkam teraz. Był niedaleko mojego domu. Wrzucił zdjęcie stamtąd. To był chyba przypadek, ale pomyślałem sobie, a...
3: To chyba był przypadek, ale czy możesz powiedzieć, obok jakiego lokalu się znajdował wtedy?
2: W ogóle wolę nie, dlatego że ludzie wtedy zidentyfikują moje miejsce zamieszkania.
3: Więc... A ty nie mieszkasz tak blisko, chociaż to tam jest blisko. No tak, to jest blisko, dobra.
1: Podcasteks w Rock Radio.

Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych. Już za chwilę spróbujemy położyć na jednej szali podcasterów, a na drugiej szali dziennikarzy i sprawdzić, jak te dwie grupy się do siebie mają. To znaczy, jak podcasty wyglądają w porównaniu i w starciu z tymi tak zwanymi tradycyjnymi, starymi mediami. O szczegółach już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych.
1: Podcasteks w Rock Radiu.
0: Moi drodzy, powiedzieliście, że zaczęliście swoją działalność podcastową w dobrym momencie, czyli w czasach pandemii. Od tego czasu właśnie ten rynek podcastowy się mocno powiększył. Na tej gałęzi zrobiło się tłoczno.
2: Też umarło trochę osób, nie?
0: To swoją drogą, tak. I twórcy podcastów i też treści, które padają w tych podcastach, one są coraz częściej, to jest straszny truizm, ale one są coraz częściej cytowane jako, nie wiem, setki w jakichś, albo jakieś tam lidy w artykułach i tak dalej. I zastanawiam się, czy można na jakiejś szali postawić właśnie twórców podcastowych i tradycyjnych dziennikarzy. W sensie, czy to jest tak, że w momencie, kiedy podcast może nagrać każdy, czy podcasterzy nie stali się takimi trochę oddolnymi naturszczykami, dziennikarzami.
3: No, trochę się stali. Tak, no wiesz, technikalia są tutaj drugorzędne, to znaczy zgadzam się, że demokratyzacja dostępu do mediów szerokiego zasięgu, to tak pod tym względem jest łatwiej, natomiast wydaje mi się, że są podcasterzy i podcasterzy i jeszcze podcasterzy, to znaczy zmierzam do tego, że chyba wszystko wynika z higieny pracy albo braku tej higieny pracy, z weryfikowania źródeł albo nieweryfikowania źródeł, z korzystania z tych źródeł w ogóle albo niekorzystania. Przecież jest masa w ogóle gównianych dziennikarzy. Znaczy nie mówię, że masa, że tam wiesz, połowa to kiepscy dziennikarze. Nie, no ale jest sporo też kiepskich dziennikarzy. To znaczy nikt nie podważa tego, czy to jest dziennikarz poza jakimś takim przeciwnikiem ideologicznym. Więc dlaczego miałby być taki człowiek wyżej notowany niż podcaster, który no, nie pracuje równolegle w, nie wiem, jakiejś profesjonalnej redakcji i na przykład nigdy nie pracował, ale ma już no, kilka lat działania na karku i podchodzi do tej sprawy rzetelnie. To koniec końców to jest opowiadanie komuś o świecie, trochę tłumaczenie tego świata, jeżeli ktoś chce, albo trochę go opisywanie, nie wiem, rozjaśnianie, albo problematyzowanie, więc moim zdaniem spoko, tylko po prostu nie mógłbym powiedzieć jednoznacznie, że podcasty super, ale też nie mógłbym powiedzieć jednoznacznie, że dziennikarze polscy super, nie?
2: Tym bardziej, że to wszystko się pomieszało bardzo mocno, bo dziennikarze pomieszali się z mediaworkerami, tak?
3: Tak.
2: Dodatkowo jest bardzo wiele tekstów opartych na AI. To nie są na szczęście duże teksty w serwisach, co nie? Znaczy tak mi się wydaje przynajmniej. Taką mam nadzieję, no ale jakieś tam notki dotyczące tego, że jakiś film wszedł na ekrany, no to w zasadzie też, no ja się trochę nie dziwię, tak, że nie potrzebujesz tego człowieka, no niestety, tak?
0: No zwłaszcza, że kiedy taki media worker na dyżurze musi wypluć kilkadziesiąt tekstów na przykład, prawda?
2: Ja absolutnie, ja zroszczę dzieciakom dzisiaj, dzieciakom po studiach, czy jeszcze studiujących, dlatego, że jak myśmy zaczynali, no bo my też z tym dziennikarzami było, nie było, ostatnio nasze teksty były w CD Action, przepraszam, CD, dlatego, że CD Projekt mi się uruchomił w głowie, a będę mówił CD Action, ostatnio nasze teksty były tam właśnie i też jakby my się nie odżegnujemy od tego, że wywodzimy się z środowiska, no ale wywodzimy się z tego zawodu, powiedzmy, tak? No ale tak jak już powiedział, tak? No, jakby to jest takie częste pytanie, które zadawane jest youtuberom tym bardziej ambitnym, tak? To na przykład, nie wiem, tym, którzy popularyzują naukę. Czy to by tam nie krępuje cię nazwa youtuber? Czy tam, no? I tam z reguły osoby typu tam Dawid Myśliwiec, tak, czy Sajfan, czy ktoś, mówią, że absolutnie nie, no, że bez przesady, tak? Że dlaczego miałoby to być jakkolwiek tam negatywne, pejoratywne, nie? No, no nie jest, dlatego że to jest po prostu tylko forma mówienia do ludzi, tak? Jak jesteś youtuberem, to niekoniecznie musisz być jakimś pato youtuberem. Chociaż szczerze powiedziawszy, gdyby na przykład Dawid Myśliwiec poszedł w pato, to byłoby super, co?
3: To
2: nie?
3: By było ekstra. To by
2: był taki live,
3: wiesz? Pato streamy, Dawid Myśliwiec, tak, na dup, co on siedzi,
2: tłumaczy grawitację.
3: Opowiada o nauce.
0: A to był taki cykl, super, kiedy był taki cykl telewizyjny, zdaje się, gdzie znani ludzie pod wpływem alkoholu. Drunk History to się nazywa.
3: No,
0: nie widziałem tego nigdy, czytałem o tym. To jest jakby wiele rzeczy, o których ja słyszałem.
3: No i ja widziałem.
0: No i co, dobre to?
3: No ekstra, zajebiście śmieszne. No. Nie, to było kurczę niedobre. Przepraszam ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Tam, no wydaje mi się, że między innymi Anna Kołaczkowska tam była.
2: Tak.
3: Podejrzewam, że Kołaczkowska była śmieszniejsza niż przeciętna tam, ale ten problem chyba polegał na tym, znaczy, bo gdyby to było to, o czym mówisz, to super, to jest telewizja. Proszę mi to dać. Ale oni po prostu grali pijanych i to, no...
2: Tak.
3: nie? Na różne sposoby.
2: A to jest bardzo trudne.
0: Czyli, tak, nie, znaczy... czyli nie byli naprawdę pijani?
3: Nie.
2: Tak jakbyśmy ostatnio mówili w podcastekście o Domu Złym, tak, że tam Jakubik i Dziędziel jak po prostu wcielają się w pijanych, nie? Będąc, o ile nam wiadomo, całkowicie trzeźwymi, to jest on point, nie? Ale tak naprawdę jest, ich jest niewielu, tych aktorów czy aktorek, którzy rzeczywiście potrafią grać przekonująco pijanych i nasze, powiedzmy, postrzeganie osoby pijanej w momencie trzeźwości jest, bywa złudne, to znaczy z reguły jest tak, że ci ludzie tak się wcale nie zachowują, tylko nam się tak wydaje, że się zachowują, że zaczęło się coś takiego i jest, nie, to tak nie brzmi, nie?
3: To był Mazowiecki.
1: Podcastex w Rock Radio.

Dzisiaj gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Już za chwilę porozmawiamy o tym, czy każdy powinien prowadzić swój podcast. O szczegółach już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Podcastex w Rock Radio. Tu Kuba Kaleta. Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Mateusz Witkowski i Bartek Przybyszewski, czyli ludzie, którzy stoją za Podcastexem, czyli podcastem o latach 90. i zerowych. Po 13:00 porozmawiamy o tym, czy każdy powinien prowadzić swój podcast, ale najpierw czas na newsy i pogodę.
1: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza, że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
2: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
1: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem, a tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Lady Punk.
0: Pogoda.
1: Dziś przeważnie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na zachodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Podcastex w Rock Radio.

0: Dzisiaj gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych.
1: Podcasteks w Rock Radiu.
0: Teraz w zasadzie każdy prowadzi swój podcast. W sensie, że jest mało osób, które są jakoś tam rozpoznawalne, które tego podcastu nie prowadzą. I gdybym jeszcze tych podcastów słuchał, to bym wam mógł powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Znaczy, nie wiem, ale się domyślam, jaki jest poziom tych podcastów. Dlatego też ja nie bez przyczyny podkreślam często, że życie jest zbyt krótkie, żeby słuchać słabych podcastów. No, dlatego ja mam tylko dwa podcasty, których słucham. I jeden to jesteście wy, a drugi to jest Samiec Beta.
2: Żurnalista.
0: Tak.
3: No tak, bo on spaja te dwa,
0: no, nie? No tak.
2: My lewica, oni sami zbyt prawica i żurnalista centrum.
3: Tak, są strasznie.
0: Sabat
3: symetrystów 8.
0: Więc to chciałem tylko tak powiedzieć, że wszyscy znani albo mniej znani nagrywają podcasty. Ja bym chciał coś wam powiedzieć na temat tego, czy to jest dobre, czy nie, ale no ja tego nie słucham, więc... Dlatego, że mnie się wydaje, że to nie jest dobre, to dlatego ja instynktem samozachowawczym po prostu unikam tych treści. No i tyle, no.
3: No, kurczę, no wiesz, coraz więcej amatorów się pcha do tej roboty.
0: Powinni
3: kartę mikrofonową.
0: Oczywiście, że tak.
3: Tak, zdecydowanie. Nie, no bo to albo przed jakąś...
0: Egzamin państwowy.
3: Właśnie tak jest w Krakowie, no nie wiem, może w Warszawie też, jeżeli ktoś chce zostać muzykiem ulicznym, to no, od iluś tam lat musi mieć jakiś papier. W sensie musi wziąć udział w egzaminie. Po prostu zdać egzamin przed komisją jakąś miejską. To jakby tak było z podcastami.
0: No egzamin,
3: że musisz po prostu przez 2 godziny napierdalać i potem ci ludzie stwierdzają, no to jest coś, nie?
2: Jak ktoś chce mieć papier, że jest muzykiem w Krakowie, musi pokazać żyły najpierw, nie?
3: Tak. Jedna wolna. No tak było, kurczę. No,
0: to jest ciężka robota, trzeba zakasać rękawy. Zacisnąć pasa.
3: Makowe środowiska. Tak, że coraz więcej amatorów. Rzeczywiście jest trochę tak, jak mówisz. No to też wynika z tego, że ten próg wejścia jest stosunkowo niski i tak jak już kiedyś mówiłem, nie chodzi o to, że możesz się nagrywać na telefonie, bo to jakby to już nie ten. Ale jednak kupić sobie majki i nagrywać nawet w pokoju z jakąś zasłoną, no da się to robić. Zresztą my też długo nagrywaliśmy po prostu obaj w swoich pokojach. Natomiast jest jednocześnie trochę chyba deficyt tematyczny albo taki deficyt formalny. To znaczy, no masa z tych rzeczy to są po prostu, jeżeli mówisz o znanych osobach gdzieś tam w domyśle zakładających podcasty, no to są rozmowy o życiu z innymi znanymi osobami. Albo no mniej znane osoby, które też zapraszają znane osoby. To jest bardzo dużo już tego typu podcastów. Jeżeli ktoś miał pomysł na to, żeby zapraszać przedstawicieli ciekawych profesji, to też już mam wrażenie, że trochę to jest nabite, ta kategoria. Więc no jest pewnie sporo jeszcze rzeczy do zrobienia, ale mam wrażenie, że ten stosik rośnie jednak, tak jak nam się wydawało, że jest jakaś nisza, że to, co robimy, będzie jakąś lukę zapełniać, że to jest inne mówienie o 90-sach, no to tutaj, kurde, pewnie dałoby się zrobić jeszcze coś ciekawego, ale powstają dosyć wtórne rzeczy. Takie mam wrażenie, a jednocześnie nie za bardzo słucham, dlatego, że nie mam czasu, a jak pracuję, to nie mogę gadania słuchać, po prostu nie mogę tego połączyć, więc bardziej ta moja wiedza na temat podcastosfery wynika, no nie wiem, ze scrollowania jak małpa po prostu, wiesz, w tramwaju.
0: Rolek,
3: tak. Wiem, że to się pojawiło, że to jest. No, ale chyba mam rację, a przynajmniej bardzo bym chciał.
2: Ja słucham akurat dużo podcastów, natomiast znaczy faktycznie to jest naturalne zjawisko dla każdego medium, nie? Że jak powstaje popularna rzecz typu tam True Crime, no to wiadomo, że za nią polecą cztery inne. Za nami nie polecieli jacyś tam kolejni, którzy mówili o Zerosach. No nie, jakby tam nie było jakichś tam specjalnie tam osób, które się nami zainspirowały. Znaczy wiem, o kim mówisz, ale...
3: To już padły, ale nie robią tego, co my na pewno.
2: Tak.
3: Mają swój fajny pomysł.
2: Więc tak, natomiast podcast jest akurat fajna przestrzeń, powiedzmy, do robienia jakichś takich rzeczywiście trochę bardziej awangardowych rzeczy i one powstają, nie? Na przykład teraz Bartek Walos, przepraszam, ze swoim kolegą, Bartka po prostu znam, kolegi nie znam, tak? W każdym razie założyli podcast ogólnospożywczy, nie wiem, czy słyszeliście panowie.
3: Nie, kojarzę.
2: To jest bardzo śmieszne, znaczy oni po prostu rozmawiają o jedzeniu i w pierwszym odcinku rozmawiali o różnego sposobach przyrządzania jajek, ponieważ była Wielkanoc, potem teraz ostatnio z okazji Dnia Matki mówili o czekoladkach, nie? I jest to...
0: Myślałem, że o sposobach przyrządzania matki.
2: Może by było, no. Więc powstały takie rzeczy i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Jest ich trochę, natomiast no, też jest tak, że żeby się do nich dokopać, trzeba albo znać Bartka Warhosa, tak? Albo po prostu wyjść z tej listy top 200 na Spotify'u i zobaczyć, albo nawet nie wychodzić, tylko zobaczyć, co jest na miejscu 196, a nie na 10. No, nie? Na 10 będzie jakiś tam copycat Cypriana Majchera kolejny, nie? Albo, o, albo tak. Ktoś taki, nie?
0: Na przykład Matka z Wody. Matka po grecku.
3: Matka
2: ze skwarami.
3: Matka z wody koniem lżej.
0: No tak, to jest tak. To uwielbiam, kiedy matka przyjeżdża.
3: Kiedy jest. To jest edypalne.
0: No trochę tak, no.
2: Ale czasem trzeba.
3: Ale czasem trzeba. No,
0: oczywiście. Że
3: zawsze jest trochę edypalne. No.
2: Więc tak, to jest to, co chciałem powiedzieć.
1: Podcastex w Rock Radio.

0: Dzisiaj gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych. Podpytam chłopaków o to, czy są takie tematy, o których zrealizowanie właśnie w ramach podcasteksu proszą ich słuchacze. I czy oni te prośby spełniają? O szczegółach już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Dzisiaj gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych.
1: Podcasteks w Rock Radiu.
0: Są takie tematy, których jeszcze nie zrealizowaliście, a o które bardzo proszą słuchacze?
2: Kurczę, bo pojawiały się takie tematy rzeczywiście, takie krążące. Mhm. A zróbcie. I tak przy okazji dodam, że bywało, że je robiliśmy i wcale te odcinki tak nie żarły, więc to jest w ogóle złudne czasami.
0: No. Ale to jest w ogóle chyba problem twórców albo ludzi, którzy, no tak, którzy jakieś treści wypuszczają, że to jest bardzo podobnie jak w radiu, że ludzie piszą i mówią, no to byście zagrali to, to, to i to na przykład, a kiedy powiedzmy, czysto teoretycznie, radio zaczyna grać te piosenki, które domagają się słuchacze, to się okazuje, że to są piosenki tak naprawdę atrakcyjne tylko dla tych słuchaczy, którzy chcieli tych piosenek, a dla całej reszty nie.
3: To tak, jest coś, z czego nie do końca rozumiem, bo niestety przyznam, że mało słucham radia, natomiast po co w 2026 roku prosić rozgłośnie radiową o opuszczenie jakiejś piosenki?
0: Jest to bardzo dobre pytanie. Naprawdę.
3: To jest szybsza droga do ku temu. Tak. Być może chcesz mieć jakąś sprawczość i tak dalej.
2: Jakiś kontakt. Tego. Nie?
3: Natomiast jeśli chodzi o takie tematy, o które pytałeś, my też sukcesywnie wykreślamy tematy, o które ludzie proszą. Natomiast dzisiaj napisała do nas słuchaczka bodajże, pozdrawiam serdecznie, czy będzie odcinek o Waldemarze Goszczu. No i szczerze odpowiedziałem, że prawdopodobnie nie.
2: Nie
3: osobny odcinek. Tak, więc są też czasem rzeczy, na których ludziom zależy, ale my też wiemy, że to po prostu byłyby rzeczy dla tych ludzi i dla pięciu innych osób. W swoim czasie też coś, o czym mówiliśmy parokrotnie, była taka zwarta dość grupa słuchaczy, którzy apelowali, żebyśmy zrobili odcinki o Polonii 1 i o tych kreskówkach, które tam wtedy leciały, tam anime, Gigi, Tsubasa i tak dalej. No i zrobiliśmy i nikt tego nie posłuchał tak naprawdę, nie?
2: Znaczy bez przesady, zawsze jak tak mówimy, to chodzi po prostu o to, że to jeśli chodzi o naszą jakąś średnią, dużo gorzej ten odcinek wypada.
3: Oba odcinki, nie?
2: To znaczy, że to był jakiś taki pewniak, nie? To znaczy, że to było oczywiste, że kiedyś trzeba to
0: ruszyć.
2: Znaczy wykreślić, odbębnić, nie wiem.
0: Odhaczyć.
2: Po prostu dziękuję bardzo.
0: To trudne słowa.
2: Tego słowa szukałem. Więc to jest zgubne, po prostu czasami ludzie są bardzo wokalni, jeżeli chodzi o jakiś konkretny temat. I, no bo ten Waldemar Gosz to już turbo niszuwa.
0: To też piosenka Orfeusz.
2: Ja jestem twoim Orfeuszem. No to właśnie jest 17 osób, że ten singiel, że sobie przypomnimy, serial Adam i Ewa był oglądany przecież i tak dalej. I no, znamy też niektórzy ten tragiczny koniec życia. No i jeszcze Boys Band High Street, o którym w jakimś odcinku mówiliśmy, o którym też nikt nie pamięta.
0: Jesteś jak dynamit. Zegar już odmierza czas.
2: Super
0: kawałek.
2: Byśmy się w tramwaju zmieścili wszyscy.
0: Takim jednowagonowym.
3: Więc to też nie jest tak, że my uciekamy przed niszowymi tematami. Lubimy czasami wziąć się za coś, co jest może nieoczywiste, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, jak to działa na tym rynku podcastowym. Tak? To znaczy, nie mógłby nie powinno się gdzieś tam outować większości swoich słuchaczy, tak? I brać się za jakieś rzeczy, które jarają nas i kilka innych osób, nie? No to byłoby jakieś takie samobójstwo dla projektu, na którym chcesz się jednak utrzymać, co nie?
1: Podcasteks w Rock Radio.

Gośćmi Rock Radia są dzisiaj Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych. My już za chwilę porozmawiamy trochę o researchu. Przypomnimy również być może zapomnianą postać pewnego aktora i wokalisty. No i porozmawiamy także o listach do Brawo, tych prawdziwych i tych wymyślonych, o szczegółach już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Podcastex w Rock Radio. Tu Kuba Kaleta. Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy Podcastexu, podcastu o latach 90. i zerowych. Po 14 porozmawiamy trochę o researchu, porozmawiamy też o pewnym aktorze i wokaliście, który był swego czasu szkalowany dawno temu w internecie. No i pogadamy także o kaszance, o historii z kaszanką. O szczegółach już za chwilę, ale najpierw sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju i na świecie.
1: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości.
0: Newsy Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczającej się nad Polską flot atmosferyczny oraz apelujemy do Państwa o zachowanie ostrożności w śledzeniu komunikatów pogodowych.
1: Burz można spodziewać się także jutro, szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
1: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasu i nieużytków. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko burmistrzowi Budapesztu za organizację w zeszłym roku Parady Równości. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesnym rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale.
0: Pogoda.
1: Dziś przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, a do tego przelotny deszcz i burze na zachodzie i południowym wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Podcastex w Rock Radio.

0: Dzisiaj gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych.
1: Podcasteks w Rock Radiu.
0: Nie powiedziałem tego jeszcze, ale ja zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem researchu, jaki wykonujecie i ciężkiej pracy, jaką wkładacie w przygotowanie tych poszczególnych odcinków.
2: Łaski nie robimy.
0: No ale...
2: Przestańcie z tym chwalać.
3: Nie, no dzięki.
0: I też nie, autentycznie, to ja właśnie bronię się przed tym, żeby wam tutaj nie słodzić za bardzo, ale jako no, wierny słuchacz, mówię to po raz kolejny, wierny słuchacz, też bardzo mi się podoba to, że wy jesteście w stanie połączyć z jednej strony tę researcherską robotę i przekazać tę wiedzę w sposób taki lekki, nienachalny i do tego jeszcze doprawić to specyficznym humorem, który do mnie i nie tylko do mnie przemawia. Bardzo przyjemnie się słucha właśnie, chyba właśnie dlatego podcast Teksu bardzo przyjemnie się słucha.
2: Super, no. To dzięki. No to jest bardzo dobry podcast, nie? Tak. Żeby nie było, no.
4: No. Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest kwestia skilla, którego gdzieś tam, bo poczucie humoru to nie jest tak, żebyśmy się nauczyli żartować, jakby w ostatnich
2: na warsztaty chodzili.
4: Tak.
2: Warsztaty z jajec.
4: Tak, do Tadeusza Drozdy oczywiście. No,
0: ja chodził. Myślałem, że do Marcina Dańca.
2: Ja do Kryszaka w klasie 1-3.
4: No.
2: No, potem Kryszak wyjechał na zachód.
4: Mhm. I przyszedł Ryszard Makowski.
2: No. A mam maila.
4: W każdym razie to jest kwestia skilla, znaczy opowiadanie historii jest kwestią skilla, nie? Znaczy gdzieś tam te storytellerskie, wydaje mi się, sytuacje nam się polepszyły, bo kiedyś mam wrażenie, że w researchach umieszczaliśmy trochę, nie wiem, nie chcę mówić za ciebie, tak? Ale umieszczaliśmy za dużo informacji, które się nie kleiły w opowieść, po prostu, nie?
2: Problem teraz, z selekcją.
4: A teraz te selekcje po prostu robimy rzeczywiście i większość rzeczy, na które, nie wiem czy większość, nie? Bo teraz też wiem gdzie szukać, co nie? Ale rzeczywiście duża część informacji jednak nie wchodzi do odcinka i to jest z korzyścią dla samego odcinka.
0: Ale to jest też chyba pokłosie tego warsztatu dziennikarskiego, dlatego że ja nie chcę oczywiście, nie chcę, żebyśmy poszli w taką narrację, że podcastek jest zajebisty, a reszta podcastów...
4: Nie, wejdźmy.
0: No, ale z przyjemnością, długo nie trzeba namawiać, ale chodzi mi o to, że kiedy słucham innych podcastów, to są przeważnie takie przelotne znajomości, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że właśnie ci prowadzący, oni nie mają tego warsztatu, to znaczy nie potrafią opowiadać w sposób interesujący. To jest przeważnie taka właśnie bardzo wsobna opowieść, którą można koledze przy piwie sprzedać, na przykład. Nie zaprasza to tego słuchacza, takiego obcego, tego zewnętrznego słuchacza, a przy tym jest to takie, to jest opowieść składająca się z urwanych zdań, na przykład, ze skrótów myślowych, które mogą
4: z Wikipedii.
0: No na przykład, tak. To też, tak?
4: Nie powiem kto. No.
0: A to ja nie mam pojęcia. W sensie nie wiem, do kogo pijesz. O, może tak. Ale też niech to zostanie słodką tajemnicą. I uwaga, to jest wstęp do wstępu. I teraz to jest wstęp właściwy, bo wspomnieliśmy tutaj o Waldemarze Goszczu i znając wasze podejście do researchu, to chciałem wam sprzedać pewną ciekawostkę. Być może o tym słyszeliście, być może nie. Kiedyś była taka strona internetowa Gumiaki Szwagra się nazywała.
2: Oh, wow.
0: To było coś, co było takim, była protoplastą Joe Monstera. To była taka strona satyryczna, gdzie były różne...
4: Protoplastą?
0: Tak mi się wydaje.
4: Joe Monstera?
0: Tak mi się wydaje, że z tego...
4: Czy 97 któryś?
0: No, wiesz co, to był przełom wieków, to był. 2001 zdaje się.
4: To Joe Monster, tak. Nie wiem, czy już wtedy nie ten.
0: No to
2: kurde,
0: mnie się wydaje, że Gumiaki Szwagra, albo może, to jest, może to jest efekt Mandeli, tak? Albo coś mi się tam po prostu...
4: Znaczy to jest możliwe, posklejało, tak? Nie było.
0: Ale generalnie była taka strona jak Gumiaki Szwagra i to był strona satyryczna i oni mieli na przykład w tym swoim uniwersum, mieli taki trend, że oni regularnie szkalowali Waldemara Goszcza. On wtedy jeszcze żył w ogóle.
2: Aha.
0: I pamiętam, że wypuścili, znaczy stworzyli w jakimś takim programie graficznym, jakimś Corelu, taką okładkę fikcyjnej płyty Tribute to Władek Gąszcz. I pamiętam, że na okładce była jakaś maszyna, tylko nie wiem co to było, jakaś pralka frania z gołymi kobiecymi nogami. Taki zrobili foto. Nie wiadomo dlaczego tak naprawdę, to było kompletnie abstrakcyjne, ale pamiętam, że oni szkalowali właśnie Waldemara Goszcza i też mieli taki kącik, gdzie parodiowali Listy do Brawo. To się nazywało Listy do Barwo Grill.
2: O kurde,
0: no,
2: o stary, no. Tutaj widzę duże rzeczy do odpakowania, no. Ale przestali jak Waldemar Goszczy zginął?
0: Właśnie, wydaje mi się, że tak.
2: No ty widzisz, no to jest takie właśnie...
0: Amatorka. Wiesz,
2: amatorka, no.
4: Jeśli chodzi o te listy do Barwo, to wydaje mi się, że... No bo po internecie chodzi bardzo wiele listów do Brawo, które...
0: Chodzi ci o list z kaszanką.
4: Z kaszanką na przykład, że tam pani miała problem z kaszanką. I to są...
0: Garmażeria tak zwane.
4: To są listy, które nie zaistniały, no nie? I jakby sporo jakichś takich tych wertykalnych serwisów lol contentowych z lat 10.
0: Agregatorów po prostu takiej treści.
4: Tak,
0: no.
4: Ona tam raz na jakiś czas przypominały po prostu tego Evergreena pod tytułem a tu dziewczyna pyta, czy jak się wykąpie Coca-Coli, to czy będzie w ciąży, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? No myśmy przejrzeli sporo tych roczników, Brawo, Popcornu i tak dalej. Tego wszystkiego nie, może, może w Brawo Girl jakieś takie perwi rzeczy tam publikowali, nie mam pojęcia, ale tak, to były ściemniane rzeczy, które dorabiały tylko mordę. Szczerze mówiąc, dziewczyną po prostu, nie? No. Zjawisku pod tytułem dziewczyny. Mhm. Nie, no bo to na tym trochę polegało.
0: Subkulturze dziewczyn.
4: Subkulturze dziewczyn, tak.
2: Kaszaniary, nie? No było. Było. Był problem.
4: Ja byłem kaszaniarą.
2: A kto nie był przez chwilę? Do pierwszego pęknięcia.
4: Z reguły przez 8 minut.
2: Do pierwszego pęknięcia flaka jest fajnie, a potem wiesz.
4: Potem przychodzą rodzice do domu.
2: No i się kończy. No.
4: To co się stało?
0: Klasyczny przypadek.
2: Tak, klasyczny, tak. Definicja przypału.
4: Dua Lipa. I potem piszesz listy, nie?
1: Podcastex w Rock Radio.

Dzisiaj gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych. My już za chwilę porozmawiamy o pewnym zapomnianym blogu, którego działalność skupiała się na obsmarowywaniu, krytykowaniu i szkalowaniu jednego z najpopularniejszych programów telewizyjnych, który powstał na przełomie mileniów. O szczegółach już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock

0: Dzisiaj specjalnymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcasteksu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych.
1: Podcasteks w Rock Radiu.
0: Nie wiem, czy kojarzycie, ale ja kiedy byłem w gimnazjum, to pamiętam, że duże emocje, to był właśnie czas emisji pierwszego sezonu Big Brothera, i duże emocje budziła taka strona, taki blog założony chyba na Onecie, który szkalował Big Brothera. Pamiętam, że oni robili recenzję każdego odcinka i po prostu ich tam jechali od góry do dołu.
2: Oczywiście, ale im pokazali?
0: No, tak. Oczywiście ten blog już nie istnieje. Ja próbowałem przez Wayback Machine znaleźć ten, on się nazywał chyba Big Brother Blog Onet.pl, jakoś tak mi się wydaje, no nie? Szkoda, że niestety nie istnieje to już nigdzie w tej przestrzeni www, ale to było bardzo interesujące zjawisko, dlatego że to był, w moim doświadczeniu, to był pierwszy kontakt ze stroną, która się zasadzała na takim hate-watchingu tak naprawdę, bo ktoś oglądał jednak te odcinki Big Brothera, wszystkie, nawet uważnie, bo pamiętam, że była osobna notka poświęcona temu, że kiedy był taki odcinek, kiedy ci uczestnicy mogli się spotkać ze swoimi bliskimi przez próg w zasadzie tego, nie, kiedy żegnali jakiegoś odchodzącego uczestnika, może to był na przykład Piotrek Lato, nie mam pojęcia, to pamiętam, że autor tego wpisu zwrócił uwagę na to, że któryś z uczestników przekroczył próg przy pożegnaniu tego domu i jednocześnie złamał zasady, bo przecież zasada była taka, że można przekroczyć próg domu Big Brothera.
3: Potem strzelało w tył głowy.
0: Tak, i w masowym
2: to
0: zalewali wapnem. No, to było akurat w Łysych i Blondynkach chyba. Tak
3: no. Wiedziałem, że było coś takiego. No i wszyscy mówili długo, że to Niemcy. Potem się okazało, że to Sowieci. No,
0: że to Endem.
2: Że to Łysi.
3: Że to tak, że to Endem, tak, że to Holendrzy.
0: Rinkerujec po prostu.
3: Tak. No, no wiesz co, no to hejtowali oni, ci twórcy tego bloga. No i Andrzej Wajda, nie? Który w notesach zanotował, jak to w notesach, że Gruba za bardzo się stara. Tak. Pisząc o Manueli. Także wiesz, tutaj różni ludzie się tym zajmowali.
2: Andrzej Wajda po prostu załamywał ręce, kiedy Manuela doszła do finału, no nie?
3: Tak, był bardzo rozczarowany.
2: Siedział z tym Oscarem i w rękach, to nie?
3: On był za, go on był za piciem,
0: nie? No zdecydowanie.
2: Jakby tam był jakiś koń, na przykład też by był za tym, żeby przeszedł szybko.
3: Albo by go zjedli, bo tam kury jeszcze były, nie? Że mieli jajka świeże.
1: Podcastex w Rock Radio.

My powoli zbliżamy się do godziny 15 i przypominam, że dzisiaj niezłymi gośćmi Rock Radia byli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcasteksu, podcastu o latach 90. i zerowych. Jeżeli nie załapaliście się na całą naszą audycję, no to uspokajam i informuję, że już niebawem będzie można zapisu tej audycji posłuchać na rockradio.pl i na Spotify w formie podcastu, no i też, że chłopaki z podcasteksu będą niebawem za jakiś czas niezłymi gośćmi Rock Radia i wtedy też poruszymy i rozwiniemy kilka tematów, które też padły tutaj na naszej antenie. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Długi weekend trwa i żeby jeszcze poprawić sobie bardziej nastrój, no to nie zabraknie w Rock Radio świetnej rockowej muzyki. Już za chwilę po newsach i pogodzie mam dla was zespół Europe, a także Faith No More i Janis Joplin. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.
2: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
3: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzyć szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
2: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
4: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy, że po kolei, powolutku, że mamy mikroczkami, eliminację. Może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej.
2: Pojedynek Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. A równo za tydzień rusza piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Co prawda bez Polaków, ale z rekordową liczbą drużyn. Zagra ich 48. Reprezentacje trenują, część, tak jak Hiszpanie, jeszcze w swoim kraju, mówi kapitan zespołu Rodri.
5: Jesteśmy tu po to, aby wygrać Mistrzostwa Świata. Na razie o tym jednak nie myślimy, bo przed nami bardzo długa droga.
2: Wśród faworytów są też mundialowi debiutanci, tacy jak Jordania, Uzbekistan czy Republika Zielonego Przylądka.
0: Pogoda.
2: Najwięcej chmur na wschodzie, ale i tam w kolejnych godzinach będą przejaśnienia. Będą też na zachodzie i południowym wschodzie burze. A na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio i klasyka rocka Europe Rock the Night podczas tego wieczoru, a w tej chwili wokalistka Natalia Sikora tak opowiada o Janis Joplin.
1: Jako małe dziecko w domu słyszałam od samego początku muzykę. Mój tata słuchał muzyki rock'n'rollowej, rockowej, bluesowej i hard rockowej, heavy metalowej. I Janis była pierwszą kobietą, jaką usłyszałam leżąc po prostu obok mojej siostry w łóżeczku. To było tak i tak się zaczęła ta przygoda, bo ja doskonale jakby pamiętam rodzaj wrażenia, jakie Janis na mnie wywarła. Tak samo Jimi Hendrix, bo to ta dwójka od niej się zaczęło. I potem to wszystko, co działo się z Janis, to moje powroty już w jej twórczość, moje powroty w jej postawę i moje analizowanie lat 60. i 70.
0: No to posłuchajmy tej charyzmatycznej artystki, świetnej artystki, jaką była Janis Joplin. No i głos niepowtarzalny. Cry Baby w Rock Radio.

0: Rock Radio, klasyka rocka, ZZ Top, Gimme a Lovin'. Natomiast proszę Państwa, no to jest jeden z takich kawałków, który idealnie sprawdza się za kółkiem, a że długi weekend, ludzie w rozjazdach, no to trafiony w dziesiątkę. Natomiast za moment na pewno pojawi się YouTube. Będzie też Suzy Quattro, a także Tom Petty.
1: Rock Radio. Tu

0: Rock Radio, klasyka rocka i Suzy Quattro, która zresztą miała wtorek urodziny, które nie mówię, bo jestem dżentelmenem. Natomiast w Rock Radio już teraz Toma Pettiego wspomina Muniek Staszczyk, Still Love.
1: Byłem w 2012, on rzadko grywał w Europie, byłem w Hamburgu na jego koncercie. No jeszcze wcześniej go widziałem, ale to też fartownie z Dylanem w roku 87 w Berlinie Wschodnim, jako Dylan and the Heartbreakers grali razem. No wielka szkoda, bo 66 lat. Gościu w ogóle z tym mi się nie kojarzył, bo nie wyglądał na faceta, który żyje na krawędzi. Wiadomo, że śmierć nie wybiera, ale strasznie miał czarujący uśmiech i w ogóle fajnie gadał w wielu, wielu programach dotyczących historii muzyki rockowej. Wypowiadał się sensownie na temat tego, co było, co jest i na temat też zagrożeń, na temat show biznesu, narkotyków, alkoholu, znaczy wiesz, tych wszystkich mądrze mówił.
0: No to posłuchajmy. Tom Petty, The Heartbreakers, Mary Jane, Last Dance.

I człowiek wie, że to jest Rock Radio i Klasyka Rocka. Słuchający takich kawałków podczas tego długiego weekendu, wy też pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. Na za chwilę między innymi Lady Punk i Oddział Zamknięty.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 16, Mariusz Estelmaszczyk melduje się z porcją świetnej klasyki rocka. Po newsach i pogodzie Aerosmith, The Darkness czy też Ozzy Osbourne.
2: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
3: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
4: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
5: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna, jeśli chodzi o dropshoty, slice'y, no i jest leworęczna.
2: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Monteverestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy również z użyciem helikoptera do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia, ale poza tym nic mu nie jest.
0: Pogoda.
2: Burze z intensywnymi opadami deszczu na zachodzie i południowym wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stolarz.

0: Zespół Aerosmith, Rock Radio i Klasyka Rockana. Jesteśmy coraz bliżej. Już kilka dni do rozpoczęcia mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Bez polskiej reprezentacji, ale jednak na pewno te piłkarskie emocje się wielu z nas udzielą. Natomiast Mistrzostwa Świata odbyły się też w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, o czym między innymi w swojej książce napisał komentator sportowy, którego głos znacie doskonale, a więc Jacek Laskowski.
1: Nieprzypadkowo Stany Zjednoczone się tutaj pojawiają, czyli dawno temu na mundialu. Trochę też mi się kojarzy to z filmem Dawno temu w Ameryce.
2: Tytuł. Taki był pomysł. Dawno temu w Ameryce, dawno temu na Dzikim Zachodzie. Dwa klasyki, a tutaj jest i Ameryka, i Dziki Zachód w tej książce, więc akurat pasuje.
1: Tak. Ale rozumiem, że trochę się działo w tobie to, żeby parę rzeczy poopowiadać z życia, a nie tylko wśród kolegów i bliskich, jak to kiedyś było.
2: Tak. To, wiesz co, to wydaje mi się, że mija 30 lat, ponad 30 lat, a te historie, które są tam opisane, a zdarzyło się ich wiele, są cały czas żywe, cały czas opowiadane, albo bawią, albo przerażają, bo niektóre są przerażające, albo wywołują zainteresowanie. Mam wielką satysfakcję to, że po napisaniu tej książki dałem ją do przeczytania Wojtkowi Frączkowi, czyli mojemu dzielnemu druhowi tej całej wyprawy na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. I on to przeczytał i powiedział: kurczę, faktycznie wszystko tak było. Teraz sobie wszystko przypominam, że dokładnie żeśmy krok po kroku to wszystko przeżyli. Tutaj nie jest nic zmienione, nadinterpretowane czy ubarwione. Wszystko to, co się tam wtedy wydarzyło, jest dokładnie opisane. Ja to mam w pamięci, bo mówię, wielokrotnie zdarzało mi się te różne historie wśród znajomych czy w rodzinie opowiadać. I to są, no mówię, to są wspomnienia takie chłopaka, który miał 27 lat, który pracował w telewizji jeszcze wtedy niecałe 3 lata, który te 3 lata wcześniej kroił i zaszywał ludzi i był związany zupełnie jakby z inną dziedziną życia i z tą dziedziną życia wiązał całą swoją przyszłość. A chłopaka, który nigdy nie przypuszczał, że będzie wyjeżdżał za granicę, chłopaka, który nigdy nie przypuszczał nawet, że będzie jeździł samochodem, bo to też w takich czasach się wychowywałem. A tutaj wszystko to nagle się pojawiło. No i pojawiło się w takim też specyficznym momencie chyba dla całego świata, bo zawsze podkreślam, że ten mundial amerykański jest ostatnim analogowym mundialem. To był ostatni mundial, na którym trzeba było sobie radzić bez żadnej pomocy.
0: A jeśli chcielibyście wysłuchać całej rozmowy z komentatorem piłkarskim i nie tylko piłkarskim, Jackiem Laskowskim, to cała pogawędka, cała rozmowa znajdziecie ją na rockradio.pl jako audycję. Niezły gość.

0: TSA i Maratończyk, Rock Radio i Klasyka Rocka, a już w tej chwili na temat Johna Lennona i Beatlesów opowiada Wojtek Mazalewski, muzyk znany z zespołu Pink Floyd.
1: Kiedy słyszę John Lennon, to słyszę dużo dobrej muzyki, dużo przestrzeni, radości i takiej mocy prawdziwej, jakby człowieczej siły, którą da się okiełznać, ale to wymaga bardzo dużej pracy i takie mam poczucie, że tą pracę John Lennon wykonał w swoim życiu, po prostu, choć tak tragicznie i nagle zerwanym, ale jak mówił sam John Lennon, śmierci się nie boi, ponieważ jest na nią przygotowany i uważa, że to jest tylko jeden z etapów, jak to sam mówił, jest to tylko jak wyjście z samochodu. Przesiadka do innego środku transportu, po prostu. Zgadzam się z nim i mam nadzieję, że w tym nowym wehikule, którym podróżuje, jest mu po prostu bardzo dobrze.
0: A my słuchamy Lucy in the Sky with Diamonds, The Beatles w Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 17, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę świetna rockowa muzyka po newsach i pogodzie, Blondie, Deep Purple czy też zespół TLF, a więc klasyka rocka, oraz zerkniemy do naszego rockowego kalendarium.
2: Przed nami dni z dynamiczną pogodą. Są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
2: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
4: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie. Widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
2: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież. Po zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.
0: Pogoda.
2: Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku. Słońca coraz więcej, ale na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: W mgnieniu roka w Rock Radio.
1: W Rock Radio przenosimy się do roku 1984. To wtedy odbyła się premiera filmu Akademia Pana Kleksa, czy też Seks Misji. Oraz mogliśmy po raz pierwszy oglądać serial Policjanci z Miami. We Francji rozpoczęły się siódme Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a karierę koszykarską rozpoczął Michael Jordan. W 1984 roku również założono The Offspring. W 1984 roku urodzili się Katy Perry, Scarlett Johansson, Książę Harry czy też Patrick Stump z Fall Out Boy. W 1984 roku The Deep Purple wydali Perfect Strangers, U2 The Unforgettable Fire, a Prince Purple Rain. Natomiast dokładnie 4 czerwca 1984 roku premierę miał krążek Bruce'a Springsteena, Born in the USA. Album powstawał stopniowo. Niektóre utwory, jak tytułowe Born in the USA, pochodzą jeszcze z sesji do krążka Nebraska. Jednak zamiast akustycznego tonu tamtego albumu, Bruce postawił tutaj na energetyczny, rockowy styl z brzmieniami perkusji, syntezatorów i gitar, co idealnie wpisywało się w estetykę lat 80. Swoją drogą, tytułowy utwór Born in the USA bywa często błędnie postrzegany jako bezkrytyczny hymn patriotyczny, głównie z powodu energetycznego refrenu. Jednak tekst to jest taka gorzka refleksja nad losem weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do ojczyzny spotyka się z obojętnością i brakiem perspektyw.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Zespół Tilafi King w Rock Radio podczas tego popołudnia, a za parę chwil m.in. The Rolling Stones i Pearl Jam, zresztą o Stonesach, opowie wam Janusz Panasewicz.
1: Rock Radio.

0: I to jest dobre hasło na długi weekend. Listen to the music. The Doobie Brothers, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia. A w tej chwili o Stonesach opowiada Janusz Panasewicz z Lady Punk.
1: Byłem na 8 chyba koncertach. Kiedyś marzyłem o tym zespole jeszcze jako chłopak młody, to tam starszy mój kolega mówi, słuchaj Stonesów, ja słuchałem wtedy, pamiętam takiej muzyki typu Floyd, czyli długie dźwięki, jakieś takie rzeczy. I nagle, wiesz, w domu na Mazurach w Olecku poprosił mnie do domu, miał płyty Stonesów i mówi, posłuchaj tego. Ja mówię, jest to takie jest poszarpane, takie, wiesz, brudne. A on mówi, to właśnie na tym polega, tu jest prawda. I tak mnie wciągnął tym wszystkim, zacząłem się tym interesować. No i wiesz, takie marzenia. Później jeden koncert, drugi, wiesz, byłem na dwóch w Polsce koncertach i... Takie na jednym, na Stadionie Śląskim w Chorzowie na jednym byłem, a później byłem na wyścigach, nie, w Warszawie parę lat temu, no ale byłem też w Nowym Jorku, byłem w Chicago, byłem w Pradze, więc byłem, chyba z 7 koncertów zaliczyłem i to jest dla mnie taki, no, sztandarowy zespół.
0: No to słuchamy, Start Me Up, The Rolling Stones w Rock Radio.

0: U2 i Pride, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, a za chwilę m.in. Foo Fighters i David Bowie. A wy pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.
1: Tu Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i za chwilę w Rock Radio AC/DC, a także Bob Dylan, a teraz newsy i pogoda.
2: Skażenie rzeki Stobnicy na Podkarpaciu, trwają poszukiwania jego źródła. Wypadek Boeinga Lufthansa na lotnisku we Frankfurcie. Maja Chwalińska walczy o finał French Open. Już wiadomo, z kim zmierzy się, jeśli wygra.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcze na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla samych mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody w rzece. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. 30-letni pilot zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
3: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
2: Przyczyny wypadku ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zagranica. Niezależny brytyjski urząd do spraw postępowania policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Nowak, 18-letni student pierwszego roku Uniwersytetu w Southampton, zginął w grudniu ubiegłego roku, gdy podczas powrotu do domu został 5 razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha. Policjanci przybyli na miejsce zamiast udzielić pomocy Nowakowi. Aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Sikha, że został on znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Po publikacji nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, że jest ranny, w Southampton doszło do protestów i zamieszek. Wypadek Boeinga 787 na lotnisku we Frankfurcie. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu, w wyniku czego maszyna częściowo położyła się na brzuchu. Rannych zostało kilkoro pracowników Lufthansa. W chwili zdarzenia na pokładzie nie było pasażerów. Maja Chwalińska od blisko godziny na korcie z Rosjanką Dianą Schneider walczy o grę w finale French Open. Jeśli dziś wygra, w finale zmierzy się z Mirą Andrijewą. 19-latka pokonała w pierwszym półfinale Ukrainkę Martę Kostiuk 6-1, 6-3.
0: Pogoda.
2: Do końca dnia burze z ulewnym deszczem możliwe na zachodzie i południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach coraz więcej słońca, a na termometrach od 20 stopni na Lubelszczyźnie przez 22 na Mazowszu i Pomorzu do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

The Joker, Rock Radio i Klasyka. The Joker, Rock Radio i Klasyka Rocka w Rock Radio podczas tego wieczoru. Natomiast jutro o tej samej porze rusza klasyczna dziesiątka. 203 notowanie, które możecie wybierać, te kawałki możecie wybierać wchodząc na rockradio.pl. A jeśli czegoś wam tam brakuje i nie jesteście ukontentowani, to jesteśmy otwarci na wasze propozycje, bo też na rockradio.pl możecie podsyłać własne muzyczne rockowe propozycje, które przedstawiamy na antenie codziennie po 14:00. Więc jutro po 18:00 203 notowanie klasycznej dziesiątki rockowe listy przebojów, a już teraz w Rock Radio człowiek, który zgarnął Nagrodę Nobla, literacką Nagrodę Nobla, a więc pan Bob Dylan.

0: Rock Radio i Klasyka Rocka, a w tej chwili spotkanie z aktorem Piotrem Polakiem, którego możecie znać z serialu polskiej wersji The Office, który tak opowiada, no właśnie, o tym, dlaczego ma w sobie tyle energii.
1: Nie wiem, ale to jest z tego, co wiem, rodzinne, no bo tata taki jest, mama w miarę też jest taka, znaczy tata bardziej, ale mama ma taką energię znowu, że wstaje rano i że jej się chce robić strasznie dużo rzeczy. Siostra Jaśmina też tak ma, no takie...
0: Taka tradycja rodzinna.
1: Takie Polaki. Nie wiem, czy zawsze, czasami myślałem, że to dlatego, że jesteśmy z gór i że tam jest jakoś tak, nie wiem...
0: Znaczy, inne powietrze?
1: Ale to też, nie, teraz to jest tam najgorsze,
0: no, w sumie tak,
1: teraz
0: za Krakowem.
1: Jak byłem mały, to może wtedy było lepsze. Znaczy chyba, na pewno było lepsze. Ale wiesz co, ale kiedyś myślałem, że to może dlatego, że tak wszyscy mają może w górach, bo jak się wychodzi z domu i się widzi góry, to się od razu chce wszystkiego i żyć, nie?
0: Więc no coś w tym jest.
1: Ale to jest też moja perspektywa tylko.
0: Znaczy taka, ja niby z Warszawy, ale uwielbiam jechać w góry.
1: Więc no, tak, więc właśnie. A wyobraź sobie, że żyjesz tam i wstajesz, wiesz, rano idziesz do podstawówki i na przykład nagle, a jeszcze przy dworcu Nowy Targ kolejowy mieszkałem, więc wyobraź sobie, że wiesz, widzisz takie ładne góry, ładna pogoda, śnieg jeszcze jest, te pociągi. Tam śnieg i masz takie, a dobra, to nie idę do szkoły, idę do pociągu i jadę na nart.
0: Często mi znajomi, którzy mają małe dzieci, mówią, że dzieciaki właśnie mają fazę, a to na samoloty, na pociągi też tak miałeś, jak mieszkałeś przy...
1: No to ja miałem na narty. Na pociągi nie, ale miałem takiego kolegę z Krakowa, który zawsze przyjeżdżał i chciał, bardzo mnie prosił, żeby siedzieć na dworcu i patrzeć na pociągi i lokomotywy i nie rozumiałem tego do końca, ale chodziłem do niej, patrzyłem.
0: Ale za to lubiłeś bądź lubisz, już zostając w takich trochę baśniowych klimatach, Toma i Jerry'ego, że to jest twoja ulubiona bajka?
1: Oczywiście, że tak. Ale że to moja ulubiona?
0: Tak.
1: Czy to jest dzieciństwa? No nie, no totalnie. Okay. Toma i Jerry kochałem.
0: Bo mnie zawsze Toma było szkoda.
1: Nie, to ja tak nie miałem. To nie? Ja w ogóle jakoś tak bardziej tak pamiętam, że jak się mi pojawił sen w życiu, to miałem takie, ojej, tam jest tak przemocowo bardzo i tak później miałem
0: chudę,
1: ale ja w ogóle o tym wtedy nie myślałem, nie? Że Tom miał swoje, Jerry miała swoje.
0: To właśnie, znaczy Tom tak samo było z tym, Kojotem i Strusiem. To też
1: Strusiem,
0: ten Kojot
1: dokładnie,
0: miał to samo.
1: I to jest po prostu takie, że takie mają życie. No,
0: taki, wiesz, taki trochę Smarzowski tam był.
1: To był taki duży, bardzo zły dom.
0: No właśnie. Nie, bo tak sobie pomyślałem, bo gdzieś mówiłaś o tym Tomie i Jerrym. Ja trochę jak oglądałem już nie jeden, nie drugi, nie trzeci, a i czwarty, a nawet piąty sezon The Office, to tak czasami jak patrzę na Michała Holca, to on trochę też ma coś z Toma.
1: Oj tak, rzeczywiście. I tak samo wstaje do następnego odcinka i tak jakby się nic nie stało.
0: Dokładnie.
1: Rzeczywiście.
0: To jest analogia, tak sobie pomyślałem. A jeśli chcielibyście wysłuchać całej rozmowy z Piotrem Polakiem, aktorem znanym m.in. z serialu The Office, no to cała rozmowa na rockradio.pl jako audycja Niezły Gość.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 19. Minęła, Mariusz Stalmaszczyk jestem i mam dla Was świetną rockową muzykę, żeby się odprężyć. Oto dowód, Don't Get Me Wrong, The Pretenders.

0: Rock Radio i klasyka rocka, Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. Natomiast wielkim fanem Hendrixa, ale też jak okazuje się zespołu Pink Floyd, jest Tomek Organek. Posłuchajcie.
1: Ja bardzo lubię Pink Floydów i oczywiście tę płytę mam też na winylu, bo doskonali muzycy i doskonałe kompozycje. Sprawiłem sobie gramofon chyba co rok temu, znaczy nie cały nawet, i teraz szaleję na punkcie winyli i wszystko kupuję na winyl. To chyba pewnie dwie największe płyty są, Dark Side of the Moon i pewnie The Wall. Takie najbardziej dwie do zapamiętania pewnie. No i obie mam na winylach. Ale Dark Side of the Moon jest taką szczególną płytą, bo jest mniej widowiskowa, ona nie jest tak... The Wall jest prawie taką musicalową płytą, jest taką rozdętą, mimo że bardzo urokliwą, ale Dark Side of the Moon jest płytą studyjną, taką wypracowaną w studio, co ja bardzo lubię w ogóle, bo lubię tę atmosferę właśnie studia, jak słyszę pomieszczenie i że to było robione w ogóle gdzieś tam, wyobrażam tych gości, którzy siedzieli i palili pewnie papierosy, bo tam wtedy wszyscy palili i nagrywali te gitary, to zawsze jest takie urokliwe.
0: A my gramy Pink Floydów już teraz, dajcie głośniej z Rock Radio.

0: Every Breath You Take. The Police, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a za momenty pojawi się świetny kawałek, do którego mam ogromny sentyment i też pojawiają się ciarki za każdym razem, kiedy słyszę ten głos, ten tekst, a więc krakowski Spleen Manamu, zagram też Oasis.
1: Rock Radio, Klasyka Rocka.

Water Revival, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, czwartkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, w sobotę będzie naprawdę wielkie sportowe wydarzenie. No bo to jest połączenie, o tym co teraz powiem, połączenie kina i sportu, ponieważ w wybranych kinach Helios będziecie mieli szansę obejrzeć 6 czerwca od godziny 15:15 finał singla kobiet w tenisie. Tak jest, ponieważ trwa French Open, trwa Roland Garros, a więc impreza sportowa, którą sam też przyznaję, że prywatnie śledzę. I jeśli ktoś wie, co tam dokładnie się dzieje, a dzieje się sporo, ponieważ jest mnóstwo zaskoczeń, też nieprzewidywalnych wyników, no i sensacji, jeśli chodzi o to, kto awansował dalej, a kto odpadł. Natomiast jeśli chodzi o kobiecy finał, to przypominam, 6 czerwca jest taka szansa, żeby zobaczyć mecz tenisowy na kortach w Paryżu na wielkim, wielkim ekranie. Szczegóły na rockradio.pl.

Różowa Kula, zespół Bajm, Rock Radio i Klasyka Rocka, a ja, Mariusz Stalmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się jutro po 15:00. Natomiast za chwilę w Rock Radio jeszcze na pewno pojawi się Alice Cooper i Dire Straits. Trzymajcie się, cześć!

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, audycja Niezły Gość. No i ze mną dzisiaj jest też oczywiście niezły gość, jak najbardziej, Mateusz Janicki. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I że tak otworzę to nasze spotkanie tradycyjnym, co tam, jak tam, bo wiadomo, tak się otwiera najczęściej w Polsce rozmowy.
2: Co słychać? I nie będąc Brytyjczykami, zawsze odpowiadamy, jak bardzo nam w życiu źle i co się nie udało. Nie, a u mnie jest, a ja wbrew tradycji powiem, że jest całkiem fajnie. Właśnie jestem po premierze Wesela w reżyserii Maji Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego. Jestem po premierze z filmu Nic na siłę w reżyserii Bartka Prokopowicza, więc zawodowo super, a rodzinnie też jest okej.
1: Czyli dzieje się, mówiąc krótko, w życiu i jest pozytywnie. Żyć nie umierać.
2: Tak jest, chociaż ja jestem z tych, co to jednak trochę zimę lubią, bo jestem zagorzałym narciarzem i niestety klimat, który się zmienia, nie nam się zmienia, tylko my go zmieniliśmy, powoduje, że moja pasja, czyli narciarstwo, staje się coraz trudniejsza i zawsze było tak, że ostatni akord sezonu to była majówka na Kasprowym, no nie wiem, jak się w tym roku uda, bo już chodzi ledwo tylko jedna część Kasprowego, czyli gąsienicowa, no ale cóż, taki mamy czasy.
1: Taki mamy klimat, też by powiedział klasyk, czy powiedziała klasyczka, może
2: tak. Skądinąd miałaby rację.
1: Tak, no tak. Właśnie poprzez to, że wspomniałeś o zmianach klimatu, też już dałeś do zrozumienia, że jesteś zaangażowany przynajmniej mentalnie w pewne sprawy i to jest też temat, do którego chciałem nawiązać może trochę później, ale może na wstępie już tak, bo w sumie czemu nie, można ciebie dzięki temu lepiej poznać, bo ty się angażujesz w różne sprawy, prawda? Tam czytałem o tobie, czy słyszałem, że brałeś udział, czy bierzesz dalej udział w wolontariatach na rzecz migrantów, prawda? Czy akcje przeciw homofobii? Też wypowiedziałeś się teraz na temat zmian klimatu, czyli pewne sprawy nie są ci po prostu obojętne.
2: Lubię sobie myśleć, że jestem po pierwsze ojcem, po drugie partnerem, po trzecie obywatelem, a dopiero po czwarte aktorem. Więc w takiej kolejności myślę sobie o swojej rzeczywistości i w tej kolejności próbuję tą rzeczywistość determinować i kształtować. No i tak jak mówię, jestem również obywatelem i będąc ojcem i obywatelem, świat, w którym żyję, nie jest mi do końca obojętny, a właściwie nie jest mi po prostu obojętny. I przemoc, i nienawiść, i inne złe rzeczy, które istnieją w świecie, staram się, żeby ich było coraz mniej i jak najmniej.
1: Ale mógłbyś powiedzieć trochę więcej o tych akcjach, w których uczestniczysz, bo nie wiem, czy ja dobrze właśnie na twój temat pewne sprawy tam zrozumiałem, czy wyczytałem. Czyli jest faktycznie to zaangażowanie na przykład w sprawy migrantów, nie tylko przy okazji kręcenia filmu Zielona Granica, w którym
2: nie brałeś
1: udział.
2: Ja właściwie odkąd wybuchł kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, czyli od 3 lat, angażuję się w różny sposób. Na początku było to tylko jakieś takie wypowiadanie się w mediach społecznościowych i protestowanie przeciwko polityce rządu, która wtedy obowiązywała, chociaż czasy się zmieniły, rząd się zmienił, ale polityka się nie zmieniła, więc właściwie wobec niej cały czas protestuję, ale od protestów się zaczęło, a potem Karol Wilczyński, taki aktywista z Krakowa, człowiek zajmujący się migracją również zawodowo, mnie trochę wciągnął w to. Jak Karol, że tak powiem, nadał bieg sprawie, bo mnie wciągnął, stworzył razem ze swoim stowarzyszeniem Salam Lab taką bazę pomocową przy granicy polsko-białoruskiej. Już tej bazy nie ma, ale grupa Granica, która wtedy się zawiązała, istnieje i ja z grupą Granica i z ludźmi z grupy Granica ściśle współpracuję i do dzisiaj jeżdżę, czy to z Kikiem Warszawskim, czy z Egalą, fundacją, która tam działa. Działam do dzisiaj, działam na różnych poziomach, bo z jednej strony staram się, jak mam, że tak powiem, i w domu wolne, i w pracy wolne, to być tam na granicy i nieść realnie pomoc ludziom w drodze, a z drugiej strony no, nie chciałbym być też wobec tej sytuacji bierny, to znaczy to, co tam się dzieje, jest efektem polityki tej krajowej i tej europejskiej i też na tyle, na ile umiem, razem z moimi przyjaciółmi z grupy Granica staramy się, żeby ta polityka się zmieniła, więc ten aktywizm graniczny stał się jakoś bardzo dla mnie ważnym elementem mojego życia i I to, co tam zobaczyłem, to czego jestem świadkiem, no nie pozwala mi być obojętnym wobec tego i tak jak mówię, i staram się tam być fizycznie, nieść tą pomoc, no ale też walczyć z politykami, żeby wytłumaczyć, że przemoc wobec uchodźców nie jest rozwiązaniem problemu migracji nieuregulowanej w Polsce. Pakt migracyjny, który właśnie wczoraj został przegłosowany w Parlamencie Europejskim, nie jest rozwiązaniem, nie jest wobec tego problemu rozwiązaniem przemoc, którą proponował poprzedni rząd i ten rząd dzisiaj też proponuje. To nie są rozwiązania, nie są to rozwiązania ani godne nas, Europejczyków, ludzi, Polaków, którzy lubimy się podpierać prawami człowieka i humanitaryzmem, ale też nie jest realnym rozwiązaniem. Znaczy on de facto niczego nie zmienia, bo żyjemy w czasach... Zaczęliśmy od kryzysu klimatycznego. Kryzys klimatyczny spowoduje, że 20% ziemi będzie miała temperaturę średnio przekraczającą 26 stopni, czy 28, czy teraz dokładnie pamiętam, ale to spowoduje, że 20% ziemi będzie nie zamieszkała przez cały rok, w ogóle nie będzie zamieszkała. W tym momencie takich miejsc na ziemi jest 1%, a będzie 20%.
1: Tak, ja na przykład to w zeszłym roku, albo dwa lata temu, już nie pamiętam, jak były te takie większe upały, po raz kolejny zresztą, to widziałem mapy temperatur na przykład w Pakistanie, gdzie tam były temperatury powyżej 50 stopni, to w ogóle tam się nie da żyć w żaden sposób przez większość czasu, tym bardziej, że ten rejon świata też bywa gorący, na różne sposoby zresztą, to już tam mniejsze o to. W każdym razie siłą rzeczy ludzie będą migrować, czy to przez politykę, czy przez klimat, no siłą rzeczy będą szukać miejsc, w których będzie się dało żyć, mówiąc krótko.
2: Tylko szczerze powiedziawszy, to nie jest tak do końca, że to się nie łączy, bo dotknąłeś również konfliktów takich realnych, ludzkich, w sensie wojskowych, czy jakichś takich, no już takich konfliktów. I one się stricte wiążą z kryzysem klimatycznym. To znaczy, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Izraelu dzisiaj, jesteśmy w trakcie potwornej agresji Izraela na Palestynę i wojny Izraelu z Hamasem, której ofiarą są niewinni Palestyńczycy głównie. I ta wojna też toczy się o dostęp do wody. Mamy, jeżeli popatrzymy na to, co było między innymi powodem rewolucji w Syrii 4 lata temu, to były klęska suszy. Więc te konflikty zbrojne, często one nam się wydaje, że one są, znaczy nam nie wydaje się, tylko często one są wynikiem wielu czynników, ale czynnik klimatyczny też jest bardzo istotny. I to, co powiedziałeś, te czynniki będą tylko gorsze. Znaczy tej wody będzie coraz mniej, świat będzie coraz bardziej niespokojny. No i tu wracając do tego, czego wyszliśmy, czyli od migracji, my jako Europejczycy nie powinniśmy dyskutować o tym, jak się odgrodzić od reszty świata, tylko jak ten problem rozwiązać w sposób realny, bo odgrodzenie się, jeżeli ta masa ludzi będzie coraz większa, po prostu nie będzie miało racji bytu, w sensie po prostu my fizycznie nie jesteśmy w stanie, nawet gdybyśmy postanowili, że rozstawimy co 4 metry ludzi z karabinem, no to w końcu też po drugiej stronie staną ludzie z karabinem, więc jakby eskalowanie tego w przemocy nie jest rozwiązaniem.
1: Tak, otworzyliśmy tutaj w ogóle niezłą puszkę Pandory, ale trochę się tego też spodziewałem, właśnie robiąc research na twój temat. Ja przypomnę, że dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Janicki, z którym rozmowa naprawdę potrafi być poważna. Mam nadzieję, że też uda nam się wejść na tematy trochę bardziej przyziemne już za chwilę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Janicki. No to skoro porozmawialiśmy o naprawdę poważnych sprawach i tych ważnych, to możemy chyba przejść trochę do tych mniej istotnych rzeczy. Chociaż jedna rzecz jeszcze jest taka, o którą muszę zahaczyć. Skąd się u ciebie wzięła ta świadomość, albo takie prapoczątki tej świadomości istnienia różnych problemów? Miałeś podobne hobby w dzieciństwie co ja, czyli wspólne oglądanie wiadomości z dziadkiem.
2: Dokładnie tak, dokładnie. Wszystko zaczęło się od tego, że mnie zainfekowano w rodzinie polityką i całe życie żyłem w bardzo rozpolitykowanej rodzinie, w sensie rodziny. Znaczy właśnie polityce, która była traktowana, myślę, że tak jak to oglądaj z dziadkiem, to myślę, że to jest ten sam model wychowania. To znaczy, że polityka nie jest traktowana jako coś obrzydliwego, tylko jako zmienianie rzeczywistości, żeby była dla nas lepsza. Zmienianie świata poprzez służbę społeczeństwu. Oczywiście dzisiaj jak myślimy o polityce, to raczej myślimy o jakiejś korupcji politycznej, o jakichś brudnych handlach i mamy
1: w ogóle
2: pamięci
1: o wojnie polsko-polskiej na
2: wojnie,
1: przykład.
2: Tak, nie? Dokładnie. Wojnie polsko-polskiej, która jest kompletnie absurdalna. W sensie naprawdę każdy z nas chce uczciwie pracować, dobrze zarabiać i móc wyjechać z rodziną na wakacje. I tak naprawdę, jakbyśmy się tak naprawdę sobie się nad tym zastanowili, to w sumie wszyscy mamy te same potrzeby i te same marzenia, jakbyśmy tak usiedli razem i naprawdę odcięli się od polityki, zastanowili się, jak możemy urządzić ten świat, żeby był dla nas okej, to okaże się, że naprawdę bardzo nam blisko do tego, żeby się dogadać. No ale oczywiście jest w tym polityka, więc są ludzie, którzy na tym naszej konflikcie dzięki temu mają więcej pracy, więc lubią ten konflikt. No zresztą nie politycy politykami, ale przecież znamy sprawę Facebooka i przesłuchań Zuckerberga przed Komisją Senatu Stanów Zjednoczonych, i gdzie prawda, udowodniono mu, że konflikt na Facebooku też się opłaca, znaczy, że też Facebook podsuwa nam takie treści, żeby nas zapalać, albo są to skrajnie treści, które wzmacniają nasz punkt widzenia, albo wręcz przeciwnie, są to skrajne treści, które wywołują nas
1: Facebook złość. Jest trochę też takim trochę protoplastą Pegasusa naszego tutaj.
2: No tak.
1: Też podsłuchy, nie podsłuchy, tak, podglądanie, tak. Co robimy, to wszystko jest.
2: Tak jest, tak jest. To jest cała ta afera ten Cambridge Analytics, prawda? Czyli wpływanie na stany, na to, co nam podsunąć, żeby nam zasugerować, na kogo powinniśmy głosować.
1: I to było tak, przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, tak. Jeżeli pamiętam, w których wygrał Donald Trump.
2: Dokładnie tak.
1: Wracając jeszcze właśnie do tych wspomnień, czyli oglądanie wspólne wiadomości z dziadkiem, ja mając 11 lat, wiedziałem dobrze, kim jest na przykład Leszek Miller, czyli ówczesny premier, o ile pamiętam, tak? 2005. Tak. Pierwszym SLD doszło do władzy i Leszek Miller został premierem. Ty podobno byłeś i chyba dalej jesteś w stanie wymienić pełen poczet polskich premierów.
2: Od 89 roku. Myślę, że jakbym siadł tutaj, jak się tylko tak na szybko to nie wymienię, znaczy na pewno, czy wiadomo, że Mazowiecki.
1: Ja to nie chodzi o to, żeby teraz...
2: Ale jestem w stanie to zrobić. Znaczy musiałbym się nad tym bardziej skupić, ale tak, to prawda. Jestem w stanie wymienić wszystkich polskich premierów, łącznie z bardzo krótkim... Nie wiem, czy wiesz, kto był... O, to jest moje pytanie. Wiesz, kto był najwięcej razy polskim premierem od 89 roku?
1: Kurczę, strzelałbym w Waldemara Pawlaka.
2: I trafiłbyś, dobrze, widzisz? Dobrze. Tak, Waldemar Pawlak, rzeczywiście. Waldemar Pawlak był parokrotnie
1: miał te krótkie okresy.
2: Miał te krótkie okresy, jeszcze jakby mu zliczyć wicepremierostwa, to już w ogóle tak. Był najdłużej u władzy w Polsce, żeby tak to nazwać. Tak, ale rzeczywiście, ja dorastałem w super ciekawych czasach też, znaczy dorastałem, one niestety dalej są super ciekawe, jak to mówię, chińskie przysłowie. Obyś żył w ciekawych czasach. No więc ja żyję w tych ciekawych czasach cały czas, ale też jak miałem te 8-9 lat, jak się 7 właściwie, jak się Polska odbywała się polska transformacja, to było marzenie całej mojej rodziny i właściwie nierealne. Moi dziadkowie, jedni i drudzy, marzyli o tym, że kiedyś ta komuna runie i moi rodzice tak samo, a jednak wydawało się to kompletnie nierealne i nagle jest 89 rok i to wszystko się dzieje. Polska otwiera się na świat, staje się częścią Zachodu. Zwieńczeniem tego procesu była aneksja do Unii Europejskiej i NATO. I to rzeczywiście, ja to pamiętam wszystko od okrągłego stołu. Naprawdę, więc te 7 lat, to ja byłem 7-latkiem, ale widziałem, jak ważne to jest dla mojej rodziny, że to się dzieje. Oczywiście mam też świadomość ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez te przemiany, bo to też nie jest tak, że wszyscy wygrali wszystko w tym 89 roku. To zresztą jest, mam wrażenie, spór, który toczy się do dzisiaj. Znaczy, on do dzisiaj jest jednym z ważniejszych sporów politycznych, to znaczy...
1: Fundamentalny jest dla w ogóle istnienia dzisiejszej sceny politycznej, bym powiedział.
2: Dużo się zmienia. Ja pamiętam naprawdę bardzo dobrze, że jak przychodziła wiosna, to nie dało się przejść przez trawnik, bo cały był zaminowany przez psy. I oczywiście to nie jest teraz tak, że tych min nie ma, ale świadomość społeczna i to, jak się zmieniło...
1: Częściej się te miny sprząta.
2: Więc to jest gigantyczne. I ja pamiętam, jak sobie biegłem po Łodzi już parę lat temu, pracując jeszcze w Łodzi, i szedł taki ogolony, wielki facet, łysy, z pitbullem. I ten pitbull się wysadzał na takim malutkim trawniczku i sobie myślę, no i tak, zostawisz to i to jest za ciebie, będzie twój patriotyzm, bo oczywiście był wytatuowany jakimiś patriotycznymi tatuażami. I jak ja skończyłem tą myśl, to następna moja myśl była: Mateusz, jak ty jednak jesteś w błędzie, jak ty, nie wolno oceniać ludzi, bo ci się tak wydaje, bo ten człowiek sekundę, jak tego pies skończy się wysadzać, wyjął z kieszeni worek i posprzątał.
1: Czyli taka psia mina może być cenną nauczką dla człowieka na całe życie.
2: No dla mnie jest taką, żeby jednak pamiętać o tym, że nie oceniać ludzi po tym, jak wyglądają, albo jak nam się wydaje, że wyglądają, a po drugie jest ta historia polskiej kupy jest historią o nadziei, może to jest jakaś pocieszający element naszej rozmowy.
1: Bardzo fajna myśl, bardzo mi się ona zresztą podoba teraz. A jeszcze tak kończąc w ogóle te wszystkie wątki, już zamykając, mam nadzieję, też temat polityki, to ta pamięć do tych premierów czy wydarzeń różnych, którą w sobie posiadasz, czy ona ci pomaga w pracy aktorskiej? Ułatwia ci zapamiętywanie ról, dialogów, backgroundu postaci?
2: Wiesz co, chyba nie, chyba akurat to się tak nie linkuje. Znaczy, to mam wrażenie, że właśnie w drugą stronę, znaczy praca permanentna z uczeniem się tekstu, ona powoduje, że mój mózg jakoś tam się cały czas rusza, że tak powiem, w cudzysłowie, i jest, może lepiej działa, natomiast jest pewien link między moją, że tak powiem, politycznym Mateuszem, a tym Mateuszem aktorem, to znaczy, bo jeszcze, żeby było śmiesznie, przez tą całą politykę skończyłem stosunki międzynarodowe już po szkole teatralnej i byłem nawet na stażu w Parlamencie Europejskim przez
1: parę
2: miesięcy.
1: Ale to po szkole teatralnej,
2: tak? Po szkole teatralnej, tak. Bo ja zdawałem, równolegle zdając do szkoły, zdawałem na stosunki, dostałem się do szkoły teatralnej, więc te stosunki poszły na półkę, ale po czterech latach szkoły teatralnej, jakoś tak, po trzech latach, bo na dyplomowym roku zacząłem studiować też stosunki międzynarodowe, to jakoś we mnie to cały czas rezonowało, ale bo jest ten link, ja uważam totalnie, że jest ten link, łącznie z tym, że dzisiaj zaczęliśmy rozmowę o granicy i myśmy zrobili spektakl z Michałem Zadarą. Michał mnie zaprosił do tego projektu. Spektakl, który jest właściwie prawną analizą sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i prawną analizą tego, dlaczego stan wyjątkowy został wprowadzony, znaczy on został wprowadzony legalnie, ale potem był przedłużany już nielegalnie. I to się wiąże totalnie teatralnie, znaczy to jest spektakl, razem z Mają Ostaszewską i z Barbarą Wysocką gramy ten spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Zresztą jest duża nadzieja, mam nadzieję, że go zagramy też w Sejmie, bo mam wrażenie, że polscy parlamentarzyści nie mają tej świadomości. Ale wracając do tematu łączenia światów polityki i teatru, to jednak teatr jest polityczny, znaczy teatr w Polsce zawsze był zaangażowany, zawsze był teatrem społecznym, zawsze mówił o tym, co ludzi bolało, przecież znamy te sytuacji, kiedy od teatru zaczynały się wielkie strajki studenckie, prawda, za komuny, a dzisiaj ja pracuję w Teatrze Słowackiego, teatrze, który stał się ofiarą spektaklu, który się nie spodobał pani kurator, która nie widziała tego spektaklu, Barbary Nowak, ale przez to nasz teatr stał się jakimś bastionem obrony wolności artystycznej, znaczy tego właśnie, że nie mogą politycy wchodzić instrumentalnie, pouczać artystów, jak powinni tworzyć spektakle, więc to się cały czas przeplata. W moim przypadku to jest permanentnie rzecz, która się nie odkleja.
1: Coś nad tobą wiecznie wisi, mówiąc krótko.
2: Wiesz, rozmawiamy trochę przy okazji premiery filmu Nic na siłę na Netflixie, w reżyserii Bartka Prokopowicza, i ja robiąc ten film, jak miałem wolne chwile, jeździłem do bazy pomocowej Egali i Kiku na Podlasiu i chodziłem do lasu z zupą, więc to jest dość absurdalne, ale to jakoś ten świat nasz, chyba nas wszystkich, bo to chyba nie jestem jakoś wyjątkowy w tym, ale on się przeplata się te radości dnia dziś codziennego, ale też trudności, w które świecie są, czy wojna w Ukrainie, czy właśnie kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy, a jednak jakoś te światy się w nas wszystkich łączą i się przeplatają.
1: Tak, zdecydowanie. No i też cały czas się te tematy jednak przeplatają w naszej rozmowie. Nie zdołamy od tego uciec, ale może to też i dobrze, bo należy się uświadamiać cały czas. Przypomnę, dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Janicki. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Janicki. No to wspomnieliśmy już, oczywiście parę razy ten film Nic na siłę. On był kręcony na Podlasiu, tak?
2: On był kręcony 100% na Podlasiu, od A do Z właściwie. A nie, proszę, bo są sceny we Wrocławiu, to więc były sceny we Wrocławiu, ale ponieważ mnie w nich nie ma, to ja we Wrocławiu nie byłem, chociaż też piękne miasto. Ale rzeczywiście cały film od początku do końca dzieje się i był kręcony na Podlasiu.
1: No i to jest najważniejsze, czyli jest ten realizm zachowany. To jeszcze tak tylko nawiązując do poprzednich wątków rozmowy, zakładam, że no czułeś jednak tę bliskość z granicą gdzieś tam i sam mówiłeś, że z zupą latałeś do lasu, tak, żeby tam komuś pomóc, mówiąc krótko.
2: No tak, ja cały czas mam, tak jak już mówiliśmy, wspominaliśmy w poprzednich częściach naszej rozmowy, rzeczywiście cały czas współpracuję z grupą Granica i staram się być obecny tam, no bo trochę traktuję się swoją rozpoznawalność i to, że mam te parę dziesiąt osób obserwujących mnie w internecie, to oprócz tego, żeby mówić o swojej pracy, to też mówię o rzeczach, które są dla mnie ważne. A żeby mówić o rzeczach ważnych, warto się mieć o nich jakieś pojęcie. W związku z tym też często, jak tylko mogę, to jestem na granicy polsko-białoruskiej. Rzeczywiście było tak, to było dość absurdalne, że z jednej strony kręcąc film dla Netflixa, a z drugiej strony jak miałem przerwę, to razem z wolontariuszami, wspaniałymi ludźmi, naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy często całe swoje życie poświęcili pomocy innym, razem z nimi chodziłem do lasu i pomagałem ludziom w drodze.
1: To jest coś w ogóle fajnego do usłyszenia, do tego, żeby o tym w ogóle sobie pomyśleć, co można zrobić w swoim wolnym czasie i jak w ogóle wykorzystać też tę swoją popularność, ale też wracając już może do samego filmu, jak Krakusowi grało się kogoś z Podlasia, bo przechodzenie z mowy krakowskiej, jak to się czasem słyszy, na mówienie powiem dla ciebie, czy coś takiego, chociaż nie pamiętam, żebyś coś takiego powiedział w tym filmie, ale może było, już nie pamiętam. Wiem, że na pewno niektóre postaci tak mówiły.
2: Ja na szczęście, po pierwsze, moja postać chyba nie jest do końca autochtonem.
1: Okej.
2: Znaczy, nie, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak ująć moją postać, bo ona nie jest takim podlasianinem mówiącym gwarą, czy używającym tych zwrotów.
1: No, ja, Ania... bo tam nawet Artur Barciś miał takie, wiesz, zaśpiewy, nie?
2: Tak, Artur Barciś jak najbardziej i w ogóle cała ta świat podlaski, no to on jednak czerpie gęsto z tych z gwary podlaskiej. Natomiast akurat w mojej postaci, ona chyba najbardziej miastowa ze wszystkich. To się dla mnie podoba, na przykład piękne podlaskie powiedzenie.
1: Albo Jezu, ufam dla ciebie, też tak tam
2: Jezu,
1: mówią.
2: Jezu, ufam dla ciebie. No więc są te elementy takie Podlasia. To moja postać nie była, więc nie było aż tak dla mnie to trudne, żeby przerzucić się z Wejrze, z Róbrze na podlaską gwarę, więc ja staram się po prostu, żeby moja krakowska gwara nie zaważyła na mojej postaci.
1: No, ale znowu zagrałeś Amanta w zasadzie, bo ty jesteś tak łączony zawsze, zazwyczaj, no, z tymi rolami.
2: No często, to prawda, często to pewnie jakoś tam moja fizis powoduje, że tak jestem widziany przez reżyserów obsady, czy już ostatecznie reżyserów, czy reżyserki.
1: I Bola za kapiora raczej byś nie zagrał przez twarz.
2: No właśnie, to właśnie tak nie jest. Znaczy, jedną z większych przyjemności w mojej pracy zawodowej to było granie w takim serialu Stulecie Winnych. I tam grałem postać, która na początku wydaje się być miłym poetą, a kończy jako zgorzkniały, właściwie współpracujący ze służbami potwór, więc to nie jest do końca tak, że myślę, że to jest kwestia odwagi reżysera i jakiegoś zaufania. Zresztą jakiś czas temu też miałem taki casting, który w końcu nie wyszło, ale z jednym z takich znanych polskich reżyserów. On mnie w końcu nie obsadził w tej roli, wybrał mojego kolegę, ale dość długo o mnie myślał w sposób realny, żeby grać właśnie przywódcę bandy nazistów, więc to jest, myślę, że to jest kwestia...
1: A to przez włosy pewnie byś pasował.
2: No włosy, ale to tam akurat pomysł, żeby on był w ogóle łysy. Chociaż swoją drogą nazistę też już mi się udało zagrać raz, więc to jest zawsze ciekawsze. Znaczy, im bardziej dostajemy od reżysera możliwość zagrania czegoś, co jest dalekie od nas, staje się ciekawą podróżą, abstrahując od tego, jak to brzmi, że gramy złego i to jest fajne, ale trochę tak jest. To zawsze, co prawda, moi dziadkowie zawsze wtedy narzekają, że dlaczego ty grasz znowu złą postać, ale ja lubię grać złe postacie.
1: No każdy chyba aktor lubi zagrać sobie czasem taką złą postać, jak słyszę, bo złe postaci bardzo często są w ogóle najciekawsze. najbardziej złożone.
2: No tak jest, no bo dobrzy ludzie, ich to, co nimi kieruje, jest dla nas oczywiste, natomiast to, co kieruje złymi ludźmi, już przestaje być takie oczywiste. I żeby zagrać złego człowieka, no to trzeba troszeczkę sobie spsychologizować go i gdzieś poszukać w tych jego, dlaczego on taki jest, dlaczego on podejmuje takie, a nie inne decyzje, bo dzięki temu możemy zagrać go wiarygodnie. I ta podróż jest zawsze ciekawsza. I zresztą myślę, że jak każdy nas, nie wiem, jak pamiętamy Zemstę na przykład, już tak biorąc jakiś tytuł pierwszy z brzegu, no to w Zemście główni bohaterowie, którzy są wspaniale w sobie zakochani, są, umówmy się, najnudniejsi do grania. Znaczy im bardziej te są skarykaturyzowane te postacie, tym są ciekawsze do zagrania. No więc trochę tak samo jest ze złymi charakterami.
1: Mhm. Ale wracając do filmu Nic na siłę, tam grasz Kubę, czyli faceta, który tam chce zatrzymać główną bohaterkę tego filmu, czyli Oliwię. I w sumie trochę chcesz ją na siłę tam, ale wszyscy ją tam na siłę chcą tam zatrzymać, bo się fabuła zaczyna od tego, że babcia ją ściąga.
2: Tak, babcia podstępnie pani Ania Seniuk, grająca babcię, podstępnie ściąga Anię Szymańczyk, która jest właśnie Oliwią, na Podlasie z pięknego Wrocławia. Natomiast ja będę walczył o Kubę. Kuba właśnie jest jedyny, który nie robi tego na siłę. Kuba raczej wpada w pewne tarapaty kłamstwa, które przez przypadek właśnie wychodzi. Przez przypadek jest posądzony o to, że nie jest tym, kim jest. Więc bojąc się, że jak się przyzna, że jest tym, kim jest, to Oliwka nie będzie chciała z nim rozmawiać, w to kłamstwo brnie. No ale jak to w komediach romantycznych bywa, jest
1: wszystko kończy się dobrze.
2: Dokładnie.
1: Tak. Ale nie, no wiesz, no mimo, że jest właśnie to kłamstwo, wmanewrowanie, czy się chce, czy nie, to zawsze jest to jakaś siła, która właśnie ciągnie do zrealizowania pewnego punktu fabuły, tak to ujmę.
2: Tak, to prawda, że jest jakaś taki, trzeba to, jak to powiedzieć, zagrać.
1: A wpisałbyś ten film też w ten taki nurt ostatnio, bym powiedział, popularnie eksponowany, takiego romantyzowania na nowo wsi, bo to się pojawia dosyć często w ostatnich polskich produkcjach. Znachor, Chłopi, co tam jeszcze można
2: by wymienić? Wiesz, ani Znachor, ani Chłopi nie romantyzują, tym bardziej Chłopi nie romantyzują polskiej wsi. Znaczy ona jest brutalna. Ale sięganie do tego, no wiesz co, no my jesteśmy wszyscy, znaczy my wszyscy jesteśmy z Chłopa, że tak powiem kolokwialnie, nie? Znaczy jakby jednak to, że nam się głównie od lat uczy nam się historii możnowładców, facetów i to jeszcze facetów, którzy mieli kupę szmalu i było ich bardzo mało.
1: Tak. Wszyscy chcielibyśmy być ich potomkami. Tak, wszyscy chcielibyśmy być sarmatami, szlachcicami, a najprawdopodobniej większość z nas pochodzi z chłopstwa.
2: No dokładnie tak, a jeszcze dodatkowo w ogóle jesteśmy w takim momencie, bo to są chyba dwa wątki w ogóle, bo z jednej strony jest ten wątek, o którym zaczynamy mówić, czyli to, znaczy książka Chłopki, świetna książka sprzed paru miesięcy, która opisuje, prawda, jak potworne były stosunki na wsi, jak potwornie ciężko było kobietom na wsi. A jednak większe to są nasze właściwie jeszcze prababki lub babki nawet, prawda, że ta rzeczywistość nie jest tak wcale odległa. To jest jedna strona tego, ale druga strona jest to, co to romantyzowanie też trochę jest w tym, że no Polska jest pięknym krajem i możemy się zrzymać czasami na to, że mamy poszanowanie dla przestrzeni w naszym kraju jest dość średnie. Zresztą trasa między Zakopanem a Nowym Targiem jest tego najlepszym dowodem. Po prostu obsadzona tysiącami reklam, których i tak już nikt nie zwraca na nie uwagi, ale po prostu zasłaniają te Tatry i to jest masakra jakaś. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Ja na przykład mogę powiedzieć dumnie, że jestem w mieście, które zrezygnowało z billboardów. W Krakowie nie ma billboardów.
1: To jest coś, czego ja tobie zazdroszczę, mieszkając w Poznaniu.
2: Powiem ci, że ja tego nie zauważyłem w Krakowie mieszkając. Ja to za każdym razem zauważam wyjeżdżając z Krakowa. Znaczy wjeżdżam do Warszawy i nagram takie, Boże, ile tutaj tych billboardów. I naprawdę zauważam. Znaczy jadę na przykład w Białymstoku, zresztą miałem te zdjęcia między innymi. No i w Białymstoku, jak się dojeżdża do Białegostoku, to witają te tysiące tych billboardów. Zresztą właśnie tak były. No, dla mnie najbardziej bolesna chyba jest ta droga między Nowym Targiem a Zakopanem, która po prostu zamiast patrzeć na piękną panoramę Tatr, no to człowiek widzi głównie skóry reklamowane przez roznegliżowane kobiety. Nie wiem dlaczego akurat skóry i pantofle muszą reklamować kobiety topless. A, przepraszam bardzo. Jeszcze jest jedna rzecz. Jeszcze są kliniki, które reklamują tą rekonstrukcję szczęki, te nowe piersi i tak dalej. To jest niesamowite, bo jest jakaś duża klinika, której jestem właśnie teraz, mam nadzieję, że właśnie robię antyreklamę, jest duża klinika koło Nowego Targu, która jest kliniką, która przeprowadza operacje plastyczne i ona naprawdę, człowiek jak jedzie z takiego Nowego Targu, może wpaść w kompleksy. I nawet dojeżdżając do Nowego Targu, człowiek ma na pewno myśl, że na pewno jest coś, co muszę sobie zoperować.
1: To straszne.
2: Bordów jest dużo i masakra i naprawdę strasznie nam ten krajobraz niszczą, ale tak jak mówię, Kraków jest miastem, który się z tego wyzwoli.
1: Przypomnę, niezłym gościem dzisiaj w Rock Radio jest Mateusz Janicki i jeszcze za chwilę takie lajtowe tematy mam tutaj do omówienia, króciutkie, no to zostańcie z Rock Radiem i z naszą aplikacją.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość. Kontynuujemy rozmowę z naszym niezłym gościem dzisiaj, czyli z Mateuszem Janickim. Słuchaj, jak ty poszedłeś do szkoły aktorskiej, to pewnie dostałeś jakieś ciekawe zadanie na egzaminie wstępnym. Bo słyszałem o różnych akcjach, jak młodzi ludzie przychodzą i dostają zadanie na przykład zagraj fotel albo poderwij szklankę. Miałeś coś takiego?
2: To ja miałem jedną anegdotę. Była taka anegdota o egzaminie wstępnym Maćka Sztura, gdzie komisja zadała mu pytanie: panie Maćku, dlaczego pan zdaje do szkoły teatralnej? Tato, daj spokój. To jest takie są różne anegdoty o tym. Mam kolegę zresztą, który ma straszną wadę wzroku i nie wiem, czy pani Polony była świadoma tego, ale wypadły mu pieniądze w trakcie egzaminu. Pani Polony, nie wiem, czy z łaskawości do niego, że widziała, że tam jest problem, czy również z jakiegoś, czy ona, czy właśnie wręcz przeciwnie, widziała, że ma ten problem, więc mu dała to zadanie, ale kazała mu właśnie: zbieraj te monety, jakbyś ich nie widział. A on mówi: ja nic nie widziałem, więc ja nic nie musiałem grać. Natomiast ja z moich najśmieszniejszej sytuacji to było, jak mi kazano pokazać zęby. Poproszono mnie, żebym pokazał zęby, co oczywiście nie jest takie bez powodu. To nie jest tak, że nas tam się ocenia jak konia, czy zdrowy człowiek, czy niezdrowy po zębach. Tylko po prostu zęby wpływają na aparat mowy i są jednym z elementów aparatu mowy. A ja rzeczywiście mam potwornie krzywe te zęby i pokazywałem te zęby i właśnie mówiłem tak zaciśniętymi zębami, bo ja tam na dole mam trochę krzywe, ale to nie przeszkadza w mówieniu, więc takie. To jest dziwny egzamin, zwłaszcza dla człowieka, który ma te 18 lat, już mu się wydaje, że jest dorosły i tak dalej, ale potem jest jeszcze dziwniej. Potem na pierwszym roku, jak mamy rytmikę i w czarnych trykotach musimy podskakiwać w rytm muzyki, dokładnie jak dzieci w przedszkolu, co jest bardzo oczywiście w ogóle słuszne, bo to rytmika nie jest nieważnym przedmiotem, to jest też, żebym go nie unieważniał, ale jest to rzeczywiście poczucie dość absurdalne.
1: Ja to miałem, słuchaj, w szkole podstawowej, znaczy inaczej, w szkole muzycznej, ale podczas lat szkoły podstawowej chodziłem do szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia i miałem rytmikę w klasach 1-3 i ona, powiem ci, bardzo się przydała.
2: No to teraz wyobraź sobie, bo ja nie, w ogóle nie wątpię w jej przydatność, znaczy jestem kompletnie pewien, zwłaszcza jestem człowiekiem, który ma z rytmiką problem, to więc jakby w ogóle nie wątpię, że to się przydaje, ale teraz wyobraź sobie, że podskakują tak ludzie między 22 a 26. To rzeczywiście zaczyna wyglądać dość absurdalnie, ale tak jest. I jest to ważny przedmiot, jeszcze raz powtarzam.
1: Tak. To są w ogóle też takie zajęcia fizyczne, jakby nie było, bo ja pamiętam, że się latało w kółko, podskakiwało właśnie w różne rytmy. Jak były synkopy, no to trzeba było je jakimś tam ruchem konkretnym zaakcentować. Także to kawał roboty jest. I w roli, znaczy w roli, inaczej, w życiu aktora ta fizyczność też się przecież przydaje. No nie oszukujmy się.
2: Jest cholernie ważne. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem tezy, że aktor musi być super zbudowany, w sensie miejsce na scenie czy przed kamerą dla ludzi o różnej aparycji fizycznej. Natomiast to, że musi być sprawny, nie mam żadnej wątpliwości. Znaczy my musimy być sprawni. Znaczy, znowu, jak jesteśmy niesprawni, to też jak są ludzie utalentowani, dają sobie radę. Natomiast no, zawsze to ciało jednak jest naszym narzędziem pracy. I dobrze, żeby było, żeby działało, żebyśmy mieli kontrolę nad jego działaniem i rytmika jest tego nieodzownym elementem.
1: No dobra, a teraz sprawy naprawdę ważne, najważniejsze, śmiertelnie. Skoro jesteś z Krakowa, to Wisła czy Krakowia? A może Hutnik czy Garbarnia?
2: To będę jeszcze lepszy, Bronowianka.
1: Bronowianka? Która to jest liga?
2: Nie mam pojęcia, ale Bronowianka jest blisko mnie.
1: Jest jeszcze Wieczysta przecież. O,
2: jest jeszcze Wieczysta, jest.
1: To od niedawna,
2: to jest wielkie tradycje ten klub.
1: Tak, znaczy od niedawna jest, jeżeli chodzi o ten boom finansowy.

0: dzięki temu się inspirują do czegoś fajnego, to jest dobrze. Natomiast no, niestety ten konflikt Wisła-Krakowia w Krakowie przybiera raczej obrzydliwe kształty, więc wolę w to w ogóle nie wchodzić. I no ja tak, wiem, jak no. tam jest i mafijne powiązania, i pieniądze, i narkotyki, i tak dalej, to wszystko w tym świecie pseudokibicowskim jest, to nie jest jakaś moja bajka w żaden sposób.
1: Czyli nigdy nie marzyłeś o tym, by biegać po Krakowie z maczetą albo mieczem samurajskim?
0: Nie.
1: Bo taki oręż był znajdowany przy tych
0: Dokładnie
1: ludziach.
0: Tak, nigdy nie byłem. Co więcej, jako dorosły człowiek jestem dużo bardziej, wolę oglądać Puchar Świata na narciarstwie alpejskim, tudzież jak już przechodzimy na polską reprezentację, to koszykarzy czy siatkarzy niż piłkarzy.
1: Mhm. Rozumiem, ale właśnie wcześniej też a propos sportu wspominałeś o jeździe narciarskiej i pewnie też z tej perspektywy, no i wiadomo, Krakusa, czyli człowieka, który mieszka blisko tych Tatr, blisko gór, też było łatwo ci pewnie się gdzieś tam, albo łatwiej dzięki swojej pasji i temu, gdzie żyjesz, wcielić na przykład w Stanisława Marusarza, który w garniturze kiedyś skakał.
0: To była fantastyczna przygoda i w ogóle jak Marek Bukowski mnie zaprosił na casting w ogóle do tego filmu, to ja powiedziałem: Marek, wiesz, że ja to muszę zagrać. Znaczy, to nie jest tak, że ty mnie zapraszasz na casting, bo ewentualnie to mam zagrać. Nie, ja to muszę zagrać. Ja mówię, jest jeszcze jeden aktor, o którym wiem, że świetnie jeździ, to jest Piotrek Polak. No ale trudno, wziąłeś mnie, więc ja to mam zagrać. I była to fantastyczna przygoda. Bardzo krótka, bo to był film telewizyjny i myśmy bardzo mieli mało na to czasu i to było bardzo dużym pośpiechu i nie był wielki budżet. Natomiast no, kręcenie sceny na kalatówkach, jeżdżąc na nartach przedwojennych, no to powiem szczerze, czysta przyjemność.
1: Przyjemność, a może też i wyczyn, bo dzisiejsze te warunki to jednak się pozmieniały i człowiek się przyzwyczaja do dobrego, a przecież kiedyś to raczej gorsze były te sprzęty.
0: Ja lubię zwiedzać świat i lubię zwiedzać człowieka i lubię się uczyć o czymś, czego nie wiem, więc takie, wiesz, że dostajesz te narty przedwojenne i musisz na nich jeździć, to naprawdę jest frajda. To jest oczywiście, to jest kompletnie inna jazda i to nie ma tego pędu, nie mam tej kontroli, którą mam na nartach współczesnych, ale naprawdę było to wyzwanie było wielką przyjemnością. Dla mnie to był taki temat, bardzo się cieszę, że mogę brać udział w opowiadaniu tej historii, bo jest to historia piękna i ważna i też taka, my w Polsce często mamy takie historie, które są nieoczywiste, ale też które są często kontrowersyjne i z jakiegoś dziwnego powodu wybieramy jakichś dziwnych bohaterów. W Zakopanem jest takim bohaterem jest ogień, prawda? Że mamy część Podhala, których rodziny ucierpiały z powodu działalności ognia, no i część prawicy, która uważa, że ogień to jest wybitny bohater. Natomiast można za przeproszeniem sięgnąć po Marusarza i już wtedy nie mamy kontrowersji. Naprawdę można takich bohaterów, nie trzeba ich budować, nie trzeba ich zakłamywać, nie trzeba ich manipulować ich historią. Oni po prostu byli fajnymi ludźmi. Zresztą ja kiedyś robiąc spektakl właśnie o ogniu, miałem taką rozmowę z młodzieżą a propos bohaterstwa i między innymi moja postać w tym spektaklu miała taki monolog, że ja chciałbym, żeby moim bohaterem był stolarz z Podhala, który mimo wojny próbował utrzymać swoją rodzinę. I trochę to sobie zawsze o tym myślę wtedy, że to jest trochę jak z tym Torgalem. Nie wiem, czy ty byłeś czytelnikiem komiksów Torgal, ale Torgal jest taką postacią, która zostaje znajduje się na naszej ziemi przez przypadek i staje się pewnym elementem, który nie do końca Bogom się podoba.
1: Torgal był tam jakimś
0: Wikingiem. On zostaje dzieckiem gwiazd, bo jego tak, on przychodzi z innej cywilizacji.
1: Tak, bo ja pamiętam, ja już wieki temu to czytałem, a chcę sobie przypomnieć Torgala w związku z tym, że ma być w ogóle gra wydana o Torgalu i to polskiej produkcji, co ciekawe.
0: No, myśmy mieli, przecież to był komiks rysowany przez polskiego wybitnego rysownika Rosińskiego. Zresztą ja mam, to jest w ogóle, ostatnio to znalazłem, to jest biały kruk totalnie, mam, Rosiński był w Krakowie w jednej z księgarni, podpisał swoje komiksy i mam dwa rysunki na dwóch egzemplarzach Torgala jego autorstwa z dedykacją, więc miałem wtedy, nie wiem, z 14 czy 15 lat, ale mam to do dzisiaj i znalazłem to.
1: Perfekt.
0: Tak. Więc pewnie najdroższa rzecz, którą posiadam.
1: Było bardzo dużo tematów ciekawych i jeszcze miałbym dużo, których nie poruszyliśmy, ale może będzie jeszcze kiedyś okazja się spotkać. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do Rock Radia.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Mateusz Janicki był dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu. Mam nadzieję, że niebawem też będzie można cię gdzieś zobaczyć, nie tylko w teatrze, chociaż mówisz, że ostatnio mieliście premierę Wesela.
0: Zapraszam i do Teatru Słowackiego i na pokazy w ogóle mojej wspaniałej ekipy Impro KRK też w Krakowie. No i zapraszam, w ogóle oglądajcie co tam moją pracę, bo dzięki temu ja mam pracę.
1: No pewnie, że tak. Dzięki raz jeszcze.
0: Dzięki bardzo.
2: Niezły gość w Rock